0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Nadchodzą zimne noce i kuny już zaczynają szukać ciepełka w samochodach. W tym programie dowiemy się też, że coraz częściej szukamy aut z napędem 4x4. Ruszamy!
0: Autoradio.
2: Kuna pod maską to nie tylko problem z pogryzionymi kablami, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Głównymi dowodami na obecność kuny pod maską są ślady łap oraz pojawienie się sierści i ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki pojawienia się zwierzęcia, ponieważ te bardziej bolesne dla naszego portfela to poszarpanie.

0: Ale wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody. Zaniepokoić powinny również nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna pod maską najczęściej szuka ciepła i schronienia, szczególnie w chłodne dni. Kłopot w tym, że jest zwierzęciem terytorialnym, jeśli zadomowi się w samochodzie, będzie bronić swojego domu. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w aucie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy zaparkowane obok stoi zupełnie nienaruszone. Niestety kuna pod maską to też realne zagrożenie. Zwierzę może bowiem przegryźć przewody hamulcowe czy elektryczne. Warto więc wyrobić w sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zajrzeć pod maskę i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli kuna zadomowiła się pod maską, a nie mamy pod ręką profesjonalnych narzędzi, na początek warto by próbować odstraszenie zapachami. Kuny nie tolerują zapachu mięty pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z najbardziej popularnych metod odstraszania kun są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki. Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie, które można podpiąć do akumulatora samochodu. Inna metoda, nieco podobna, to płytki o niskim napięciu. Te wypłaszają kuny poprzez ultradźwięk oraz szok elektryczny w komorze silnika spowodowany dotknięciem płytek znajdujących się pod napięciem. Co ważne, słabe impulsy prądowe nie robią krzywdy zwierzęciu, lecz tylko je wypłaszają.
1: Aktualności.
0: Po co mi napęd 4x4? Oto jest pytanie. Przecież poza asfaltowymi drogami i tak nie będę jeździł. Do niedawna w ten sposób myślała większość Polaków, ale to już przeszłość. Zaczęliśmy kompletnie inaczej postrzegać to rozwiązanie, a to wyraźnie wpłynęło na zainteresowanie samochodami z napędem na obie osie. Co ciekawe, ze wzrostem popytu nie idzie wzrost podaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile w okresie styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań do sprzedających auta z napędem na dwie osie wzrosła blisko 12%, o tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10% rok do roku. Jeszcze kilka lat temu napęd na cztery koła był często kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej jazdy. Ewolucja rynku 4x4 w Polsce wyraźnie odzwierciedla dojrzewanie naszych preferencji motoryzacyjnych. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożnych, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Wałbrzychu, weekendowe święto regionalnych przysmaków w Podgórzynie i wyjątkowy popis włoskich wirtuozów w Jeleniej Górze.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Będą kolejne wyzwania dla kierowców w Wałbrzychu, bo drogowcy wkraczają na ulicę Mazowiecką i Lubelską, czyli w rejon przystanku kolejowego Wałbrzych-Śródmieście. O szczegółach nadchodzących utrudnień i nowej organizacji ruchu. Jacek Zych.
6: Tak, we wtorek podpisano stosowną umowę z wykonawcą. Prace będą toczyły się tym razem w bezpośredniej bliskości Komendy Miejskiej Policji. Brukowane ulice, najlepsze lata mające już dawno za sobą, zostaną gruntownie wyremontowane, a na ich skrzyżowaniu wybudowane zostanie rondo.
7: Bardzo duży zakres przebudowy. Nawierzchnia będzie bitumiczna, chodnik będzie całkiem nowy, kanalizacja deszczowa, cała infrastruktura.
6: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Mazowiecka i Lubelska zostaną włączone też do nowo budowanej drogi rowerowej, jaka połączyć ma północną część Wałbrzycha, czyli Podzamcze, ze śródmieściem miasta.
7: Nawiąże się do tego, co już jest przedmiotem inwestycji ścieżki rowerowej i poprowadzi tą ścieżkę rowerową do samego centrum przesiadkowego, do Ronda Kobiet Polskich.
6: Umowę na remont, tak jak już wspomniałem, podpisano we wtorek. Prace mają potrwać 12 miesięcy i będą kosztowały ponad 6,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Gdy jedni będą omijać remonty na wałbrzyskich drogach, inni mogą obrać kurs na Karkonosze, gdzie najbliższe dni upłyną pod znakiem kulinarnych i kulturalnych tradycji. Smaki Karkonoszy, dwudniowe święto lokalnych pyszności, kultury i dobrej zabawy. Już w ten weekend w Podgórzynie na odwiedzających tradycyjnie czekać będą regionalne produkty, stoiska lokalnych wystawców, rynkodzielników i bogaty program artystyczny. Do wspólnego świętowania zaprasza wójt gminy Podgórzyn, Anna Kurowska.
8: Impreza ma formę dwudniową. W piątek o 19:00 zapraszamy na plenerowe kino familijne pod chmurką Miś Paddington, część druga. I też przygotowujemy taki mały poczęstunek. Natomiast w sobotę zapraszamy na uliczki przy Urzędzie Gminy. Od godziny 11:00 do samego wieczora będzie można tutaj posmakować, popróbować lokalnych wyrobów, no i oczywiście posłuchać też lokalnych twórców.
9: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gminy Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
4: A przed kulinarnymi uniesieniami w Podgórzynie piątkowy wieczór warto zarezerwować na spotkanie z kulturą przez Wysokie C w stolicy regionu. Włoska wirtuozerska energia i wielkie arcydzieła muzyki europejskiej zagoszczą w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W sali koncertowej imienia Stefana Sztrala wybrzmi wyjątkowy koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Demol autorstwa Francisa Paulenka. Na to muzyczne wydarzenie zaprasza dyrektor Filharmonii Marek Wroniszewski.
10: Udało nam się pozyskać jako partnera Włoski Instytut Kultury w Krakowie, który będzie nas wspierał w naszych działaniach i współpracy z włoskimi artystami. I 25 września właśnie we współpracy z Instytutem mamy trójkę znakomitych solistów Włoch, dwoje pianistów i dyrygenta. W bardzo przyjemnym i pięknym programie koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Paulenka i symfonia demol Cezara Franka. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i właśnie dzięki temu będziemy mogli coraz częściej wspaniałych włoskich artystów przyciągać do naszej Filharmonii.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
5: Atak w klasztorze i żałoba w Jarosławiu. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku na żołnierza w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
6: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
7: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
8: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
7: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
8: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
5: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Trzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. No, przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się bowiem Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
9: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
5: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia w drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Nic dziwnego. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
10: Dzień dobry, dzień dobry. 4 po 6, kłaniamy się niezwykle nisko. Zaczynamy od plusów, te są po pierwsze na termometrze od 9 teraz do 11 stopni in plus jest, później będzie od 13 do 15. To nie jest jakoś szałowo, ale największym plusem jest to, że dzisiaj wreszcie jest piątek, a piątek to wiadomo, weekendu początek. Kłaniamy się niezwykle nisko, nazywamy się Muzyczne Radio, to jest poranek z naszą stacją. I to jest Wally Lopez w towarzystwie Jamie'ego Scotta. You can't stop the beat. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Kupią. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

No na to jakoś specjalnie dobrej rady nie mamy, ale w życiu warto mieć plan B. Na poranne wstawanie nie mamy żadnych innych planów, natomiast jeżeli nie macie w życiu jakiegoś planu B, no to my mamy. Razem z tym planem B pojawia się Kali, Klaudia Szafrańska i pojawia się też Ser Mich z piosenką Tam, gdzie wy, która trochę wam wpędzi energii w wasze życie o poranku, przez uszy wam wpędzi. Jeszcze więcej energii może wpędzić fakt, że jest 12 po 6, a ty do pracy masz na 7.

kwadrans po szóstej to jest właściwa pora, żeby zajrzeć do kalendarza, który dzisiaj wskazuje krótko. Jest piątek, jest 25 września, jest Dzień Budowlanych. Tak, tak, Dzień Budowlanych. Pozdrawiamy wszystkich budowlańców i wszystkie panie budowlańczynie. Światowy Dzień Farmaceuty też jest. Pozdrawiamy panie farmaceutki i panów farmaceutów też. Tam zdaje się supremacja pod względem płci jest zupełnie na odwrót w obu tych zawodach. Słońce wstanie dopiero o 6:48, zajdzie o 18:48, dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 32 minuty już. Dzień będzie trwał 12 godzin i 12 godzin, tak jest, 12 godzin. Jeśli chodzi o imieniny, czy mówiliśmy, że Aurelia i Władysław dzisiaj świętują? Jeśli nie, to właśnie powiedzieliśmy, ale pewnie nie powiedzieliśmy im wszystkiego najlepszego. Wam życzy cała ekipa muzycznego radia, droga Aurelio i drogi Władysławie. Zaglądamy do kalendarium muzycznego teraz. Otóż jeśli chodzi o dzień 25 września, to w roku 1849 zmarł Johann Strauss I, kompozytor okresu romantyzmu, ojciec Johanna Straussa II. Urodził się w roku 1804, a odchodząc miał lat ledwie 45. Andrzej Sobczak.

0: skończyłby dzisiaj 80 lat. To autor tekstów piosenek, felietonista, autor audycji radiowych i telewizyjnych, a także, mało kto o tym wie, ale również i bajek. Zmarł w roku 2011, mając lat 64. Andrzej Sobczak jest autorem tekstów do wielu polskich hitów. W roku 1954 urodził się kolejny z polskich wielkich tekściarzy, zwłaszcza lat 80. i 90. To Jacek Skubikowski, również piosenkarz, gitarzysta, kompozytor. Oprócz pisania piosenek dla siebie współpracował również z wieloma zespołami i artystami. Największe przeboje stworzył dla zespołów Lombard, Lady Punk oraz Martyny Jakubowicz, Ewy Bem, Krystyny Pronko i Majki Jeżowskiej. Jacek Skubikowski odszedł w roku 2007, mając lat 52. Apostolis Artymos kończy dzisiaj 72 lata, to multiinstrumentalista i kompozytor. Od 1971 roku członek zespołu SBB. Współpracował z wieloma artystami, takimi jak Dżem, Osian Krzak, Czesław Niemen, Tomasz Stańko, Marcin Pospieszalski. W 1955 roku, czyli 71 lat temu, urodził się Cukero, piosenkarz, muzyk i autor piosenek. Will Smith, piosenkarz i aktor, kończy dzisiaj 58 lat. Mariusz Duda, wokalista, basista, kompozytor i autor tekstów w formacji Riverside, kończy dzisiaj lat 51, a 46 lat temu zmarł John Henry Bonham, perkusista formacji Led Zeppelin, urodzony w roku 1948. W 1992 roku zaś urodził się Teddy Swim, piosenkarz i autor tekstów. Wszystkiego najlepszego, Teddy.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem jeszcze zaglądamy do dzisiejszego kalendarium regionalnego. Data 25 września, rok 1747. Ukończono wtedy budowę dzisiejszego ratusza w Jeleniej Górze. Poprzedni renesansowy uległ zniszczeniu w wyniku katastrofy budowlanej. W roku 1749 w Osiecznicy urodził się Abraham Gottlieb Werner, uznawany za twórcę współczesnej geologii. Publikując liczne prace naukowe, pracował jako profesor na Uniwersytecie w Freiburgu. A w roku 1959 w Jeleniej Górze powołano do życia Towarzystwo Klubów Robotniczych i Chłopskich.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Ciekawe, co się robiło w takim klubie robotniczym i chłopskim. Pracowało i było chłopem? 9, 19 i pół po 6.

Michael Schulte, As This Half of My Heart. Teraz sobie patrzymy na ten zegarek, on pokazuje 25 prawie minut po godzinie 6. Patrzymy, co jest grane, a jeśli chodzi o to, co jest grane, to Mrozu jest grany. Nie na zewnątrz, w radiu na szczęście, razem z braćmi Kacperczyk, którzy występują pod krótkim szyldem Kacperczyk, z piosenką Wszystko, czego chciałem.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry, pamiętacie Inbę z Budką Suflera i Jackiem Kawalcem? No wiadomo, że Budka Suflera bez Jacka Kawalca to już nie jest to samo zdecydowanie, ale swoją drogą, Jacek Kawalec jakieś w ciągu ostatnich 2 tygodni był gościem Kuby Wojewódzkiego i tam było ciekawa rzecz, powiedział, że w latach 90. nagrał płytę z sonetami Szekspira i nikt się tym nie zainteresował, z wyjątkiem Billboardu, amerykańskiego czasopisma muzycznego. Sprawdziliście, sprawdziliśmy. Tak jest, Billboard naprawdę napisał o tej płycie. Szok. A może tego Jacka Kawalca zostawić w tej budce? Może Billboard o nich napisze?

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
2: Po reklamie.
3: Szósta 30. Sprawdzamy termometry teraz od 9 do 11 stopni pokazują. Później będą pokazywały od 13 do 15 stopni. I nie ma co narzekać, bo to są dobre początki jeszcze lepszego. Będzie cieplej. A póki co to dzień pod znakiem chmur z małą ilością słońca, ale jakieś też mają być dzisiaj. No i przelotnych opadów deszczu z wiatrem słabym.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Do tego wszystkiego wypada wiedzieć, że dzisiaj będzie wiało z zachodu i kierunków zachodnich. W ogólności biometr mamy niekorzystny. Taki będzie przez cały dzień. To jest skandal. Jeśli chodzi o ciśnienie, to 1021 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu. To wysokie ciśnienie utrzyma się przez cały dzień. Jakość powietrza teraz wszędzie jest idealna. A na poranny raport regionalny zaprasza Beata Nowicka.
5: Milionowe inwestycje w parki miejskie w Legnicy i w Zgorzelcu, a także wyjątkowy marsz weteranów w Głuszycy w tych doniesieniach.
2: Muzyczne.
5: W Legnicy ruszają duże zmiany w tamtejszej przestrzeni rekreacyjnej. W zabytkowym parku miejskim trwają prace budowlane, których celem jest odtworzenie i renowacja alei spacerowych w rejonie tzw. angielskiej części parku. Inwestycja o wartości blisko 1,5 miliona złotych znacząco poprawi estetykę i komfort wypoczynku w sercu miasta.
6: Wykonawca zrealizował już pierwszy etap prac. Zakończył roboty ziemne i rozbiórkowe. Obecnie prace skupiają się na pracach wykończeniowych. Trwa humusowanie terenów zielonych, układanie wierzchniej warstwy nawierzchni mineralnej na alejkach oraz przygotowywanie utwardzonych miejsc pod montaż nowych ławek. Kompleksowa przebudowa zakłada stworzenie eleganckich i przyjaznych środowisku ścieżek przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tego miejsca. W zakres inwestycji wchodzą m.in. wymiana elementów małej architektury, a także montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: Gdy Legnicki Park odzyskuje dawny blask, to na polsko-niemieckim pograniczu zielone tereny łączą mieszkańców dwóch sąsiadujących krajów. O tym, że współpraca Zgorzelca z niemieckim Görlitz przynosi korzyści obu miastom, dziś już nikogo nie trzeba przekonywać. Dla mieszkańców najbardziej znamiennym przykładem są wspólne inwestycje, takie jak modernizacja wodociągów czy realizacja kolejnego etapu projektu Park Mostów. Ale to nie koniec wspólnych działań, zapowiada burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
7: Tutaj dbamy wspólnie o tereny parkowe, Niemcy po swojej stronie, u nas teren parkowy wokół Domu Kultury. Jest to już drugi etap tego projektu. Realizujemy bardzo ważny projekt Crosswater, to znaczy naukowcy badają wody w Nysie Łużyckiej i wody gruntowe. Będą budowali taki model przewidujący to, czy będziemy mieć za 5, 10 i 15 lat wodę, bo istnieją opinie naukowców niektórych, że rzeka Nysa za jakiś czas będzie rzeką wysychającą w porze letniej. Dla nas byłby to dramat. Ale należy się już w tej chwili przygotowywać, bo to znaczy, że musimy podejmować inwestycje w celu zabezpieczenia miasta, na przykład przed brakiem wody w Nysie. Mamy projekt Transeuro, czyli projekt, który bada ruchy ludności, to w jaki sposób może funkcjonować wspólna sieć autobusowa na terenie Zgorzelca i Görlitz, gdzie powinny być przystanki, także takie pełne, duże badanie potrzeb mieszkańców po jednej i po drugiej stronie pod kątem wspólnych przewozów, a przypomnę, że bardzo wielu Polaków pracuje po niemieckiej stronie i wielu naszych sąsiadów przyjeżdża w różnych interesach, czy to zakupach, czy skorzystanie z naszych usług po polskiej stronie. Robimy też projekt United Heat, który będzie łączył nasze ciepłownie po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście wcześniej też w ramach tego projektu pozyskaliśmy na modernizację naszych ciepłowni mnóstwo środków unijnych.
5: Transgraniczne parki sprzyjają rekreacyjnym spacerom, a w Głuszycy przygotowania idą pełną parą do znacznie bardziej wymagającego górskiego marszu. Ponad 250 weteranów misji zagranicznych wyjdzie w góry. W najbliższą sobotę w Głuszycy odbędzie się piąty już rajd weterana, który ma na celu integrację środowiska żołnierzy i upamiętnienie ich służby. Szczegóły tego wydarzenia sprawdzał Jacek Zych.
8: tak i to, co warte podkreślenia, to rzeczywiście 5. Marsz Weterana, ale już 2. organizowany w Głuszycy. Góry Suche i Sowie otaczające Głuszyce tak spodobały się byłym żołnierzom i funkcjonariuszom policji, że w tym roku wytyczono dla uczestników już 2 trasy, 7 i 14-kilometrową.
9: Ta edycja druga cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż ta pierwsza. W pierwszej przygotowaliśmy 150 pakietów startowych, wystartowało 189 osób. W tym roku przygotowaliśmy 250 takich pakietów startowych, a już mamy dużo ponad, więcej niż 250 osób.
8: Powiedział Grzegorz Pieroń, były policjant, uczestnik misji m.in. na Bliskim Wschodzie. W tym roku dzięki współpracy z grupą Watacha w marszu będą mogli wziąć też udział weterani niepełnosprawni. Ci w góry będą mogli wyjść dzięki psim zaprzęgom. W marszu wezmą udział żołnierze i policjanci, którzy brali udział w misjach niemal na całym świecie.
9: Misja wojskowa stabilizacyjna, jak również misja humanitarna, to zależy, czy ona była pod egidą ONZ czy Unii Europejskiej. Pewne misje w różnych latach różniły się, że tak powiem, zakresem tych zadań. Zaszczytą nas weterani z misji w Afganistanie, z Iraku czy ze wzgórz Golan. Będą to żołnierze. Będą również obserwatorzy z misji kierowanych przez MSWiA, czyli z policji czy ze Straży Granicznej, którzy nawet teraz w chwili obecnej są w Gruzji.
8: Marszowi będzie towarzyszył piknik, na który organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu. Będą militaria, będzie wojskowa kuchnia polowa, ale przede wszystkim będzie możliwość porozmawiania o tych absolutnie nieoficjalnych historiach związanych z pokojowymi i bojowymi misjami zagranicznymi polskich służb. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, what's up? This is Mim.
11: I'm Liv.
10: This is Nervo, and you're listening to Muzyczne Radio.

Najpierw to jest w życiu tak, że jest come into my world, chodź do mojego świata, ale to mówi ona, a on jak w końcu ją weźmie do swojego świata, to później mówi do niej, ej, pokaż swoje nogi, a na zewnątrz drzyście. Jak to pokazywać?

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: 6:44, prawie za 16:07. Teraz Damiano David, Tyla i Neil Rogers. Talk to me.

0: swoją drogą trochę przewrotna ta piosenka. To kto mi, czyli mów do mnie, a raczej o poranku to wygląda zupełnie odwrotnie. Radosław, nie mów do mnie, że zacytujemy klasyczkę. A teraz my o poważnych rzeczach, a nie żadne podśmiechujki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Pierwsze pytanie o poranku, kiedy człowiek się spieszy, brzmi: czy dojadę? A jeśli dojadę, to jak późno dojadę? Otóż mamy dobre wiadomości, zaczynając od korkostrady A4. Tutaj nic się nie dzieje, ruch jest mniejszy niż zwykle. To jest dziwne, zwłaszcza że jest piątek. Dojedziecie praktycznie wszędzie bez większych problemów. Ewentualnie lekkie spowolnienie jest w okolicach Krakowa, ale wiadomo, to duże miasto i ruch jest duży. Jeśli chodzi o S3, S5, a także autostradową obwodnicę Wrocławia, A8, A2 i A1 w kierunku na Warszawę i z powrotem, i na wschód zresztą też, to tam też bez większych problemów i spowolnień, z wyjątkiem koreczka i spowolnienia na S8 w Warszawie w kierunku na Wrocław, ale to normalna rzecz. Miasto duże, to i stoi się troszkę dłużej. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj. Zaczynamy jak zwykle od baranów. Baranom będzie łatwo dzisiaj przyswoić nową wiedzę i dadzą sobie radę ze wszystkimi obowiązkami, czego bardzo mocno im życzymy. Byki, czeka na was dzień pełen sympatycznych wrażeń. Życie stanie się barwniejsze i przyjemniejsze. Też wam tego życzymy. Bliźnięta mają przed sobą dobry dzień na załatwianie spraw finansowych i urzędowych. Raki muszą być gotowe na nowe wyzwania w życiu osobistym. Uwaga na szlachetne zdrowie. Lwy czeka spory wysiłek, pewnych spraw nie da się i nie można już odkładać na później. Panny korzystnie zaczną piątek i tak też go zakończą. Weekend szykuje się ekscytująco. Wagi to dobry dzień na porządkowanie starych spraw i spokojne planowanie przyszłych posunięć. Skorpiony, możliwe problemy, trzeba je załatwić tak, by w sobotę wystartować na luzie. Strzelce powinny bacznie obserwować sytuację w pracy, wokół coś buzuje i w końcu wybuchnie. Koziorożce odczują niedyspozycję fizyczną. Warto pomyśleć o poprawieniu kondycji i zdrowia. Wodniki wpadną na ciekawy pomysł. Fajna okazja szybko może się już nie powtórzyć. A ryby? Ktoś wykaże dużo więcej niż zwykle wyrozumiałości, na przykład dla twojego hobby, droga rybo, czy też zainteresowanie w ogólności. A dzisiaj piątek, 25 września, 97 dni do końca roku. Moim zainteresowaniem dziś na przykład jest Dzień Budowlanych i Dzień Farmaceuty, a zainteresowaniem Aurelii i Władysława jest świętowanie imienin. Ich zresztą Aurelia jest odpowiedzialna, wrażliwa i towarzyska. Władysław jest pewny siebie, oddany rodzinie i wnikliwy. A osoby urodzone 25 września są spokojne, zrównoważone i wykazują się niezawodną intuicją, którą potrafią bardzo umiejętnie zastosować w życiu. Są przyjazne, uprzejme, zazwyczaj ambitne i pracowite. Nigdy nie odmawiają pomocy. Są też wierne, prawe i posiadają dużo wrodzonego poczucia religijnego. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku Skorpion.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

Kanela Paparizu i Jiggle, a taka to ładna piosenka o poranku u nas. Na ile to? Sobie sprawdzamy ten zegarek, a on pokazuje krótko. To już 4 minuty przed godziną 7. Za 4 minuty to u nas będą wiadomości z kraju, ze świata. No i ze świata sportu też postaramy się, żeby były. Ale zanim jeszcze to dziewczę kolejne zaśpiewa, to dziewczę jest Polką. Nazywa się Karolina Stanisławczyk. Piosenka nosi tytuł Klisza i wcale nie chodzi o żadne rzeczy fotograficzne. O, co to nie...

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
6: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
7: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
8: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
7: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
6: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
9: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
6: Mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
10: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna, która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje, że jutro wszystko będzie lepiej, bo nie będzie.
11: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
6: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribic, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
12: Muszę mi grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami mi robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje.
5: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o jedną wygraną więcej. W drugim z półfinałów Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji w dywizji B przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwanińska, która powalczy o półfinał turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Singapurze. W tym roku przegrała już z Chwalińską. Było to na Roland Garros. Polki zajęły czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
13: Nasz najmłodszy go kradli w nocy. Dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko.
5: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
14: Kochamy muzykę.

0: internecie bardzo dobrze sprzedają się kotki i pieski, jeśli chodzi o obrazek, do tego bohaterscy ludzie też się bardzo dobrze sprawdzają. Wydaje nam się, że w radiu to też może jakoś wyjść, więc teraz bohaterzy i kotki i pieski, a w zasadzie tylko same kotki będą. Słuchajcie, to jest prawdziwe wezwanie, jakie dostali jedni ze strażaków u nas w regionie, nie powiemy gdzie, powiemy krótko. Opis: drzewo przy ulicy, kot wszedł na drzewo, około 8-10 metrów wysokości, kot jest bez ogona, nie jest w stanie sam zejść, nie dawali przysmaków, całą noc tam siedzi. Słuchajcie, teraz są dwie rzeczy, nie dawali przysmaków, to po pierwsze, no jak mogli nie dawać przysmaków, powinni, a druga rzecz, słuchajcie, to jest tak zapisane w naturę kota, że nawet w straży pożarnej, w tym centrum powiadamiania, wiedzą doskonale, o co zapytać. Dawaliście przysmaki? Nie, nie dawaliśmy. To spróbujcie dać, to może wtedy zejdzie, a jak nie zejdzie, to strażacy przyjadą.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Rozwijamy wątpliwości, kot został zdjęty. 9 po 7, dzień dobry, w piątek 25 września.
1: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
5: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Generalnie mi się to podoba, tego wam życzę, żeby wam się dzisiaj takie same rzeczy przydarzały w życiu, żebyście mogli powiedzieć tylko jedno. Me gusta, tak jak Alfa i Manu Chao mówią, a w zasadzie śpiewają. A zegar teraz wyśpiewał nam, że jest 16 po siódmej. Pora właściwa na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Nadchodzą zimne noce i kuny już zaczynają szukać ciepełka w samochodach. W tym programie dowiemy się też, że coraz częściej szukamy aut z napędem 4x4. Ruszamy!
1: Autoradio.
2: Kuna pod maską to nie tylko problem z pogryzionymi kablami, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Głównymi dowodami na obecność kuny pod maską są ślady łap oraz pojawienie się sierści i ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki pojawienia się zwierzęcia, ponieważ te bardziej bolesne dla naszego portfela to poszarpane wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody. Zaniepokoić powinny również nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna pod maską najczęściej szuka ciepła i schronienia, szczególnie w chłodne dni. Kłopot w tym, że jest zwierzęciem terytorialnym, jeśli zadomowi się w samochodzie, będzie bronić swojego domu. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w aucie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy

0: gdy zaparkowane obok stoi zupełnie nienaruszone. Niestety kuna pod maską to też realne zagrożenie. Zwierzę może bowiem przegryźć przewody hamulcowe czy elektryczne. Warto więc wyrobić w sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zajrzeć pod maskę i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli kuna zadomowiła się pod maską, a nie mamy pod ręką profesjonalnych narzędzi, na początek warto by próbować odstraszenie zapachami. Kuny nie tolerują zapachu mięty pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z najbardziej popularnych metod odstraszania kun są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki. Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie, które można podpiąć do akumulatora samochodu. Inna metoda, nieco podobna, to płytki o niskim napięciu. Te wypłaszają kuny poprzez ultradźwięk oraz szok elektryczny w komorze silnika spowodowany dotknięciem płytek znajdujących się pod napięciem. Co ważne, słabe impulsy prądowe nie robią krzywdy zwierzęciu, lecz tylko je wypłaszają.
1: Aktualności.
0: Po co mi napęd 4x4? Oto jest pytanie. Przecież poza asfaltowymi drogami i tak nie będę jeździł. Do niedawna w ten sposób myślała większość Polaków, ale to już przeszłość. Zaczęliśmy kompletnie inaczej postrzegać to rozwiązanie, a to wyraźnie wpłynęło na zainteresowanie samochodami z napędem na obie osie. Co ciekawe, ze wzrostem popytu nie idzie wzrost podaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile w okresie styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań do sprzedających auta z napędem na dwie osie wzrosła o blisko 12%, to tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10% rok do roku. Jeszcze kilka lat temu napęd na cztery koła był często kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej jazdy. Ewolucja rynku 4x4 w Polsce wyraźnie odzwierciedla dojrzewanie naszych preferencji motoryzacyjnych. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożnych drożach, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Dr. Kucze i It's All About You, a my mamy coś o autostradzie A4. Słuchajcie, jeżeli byście pędzili teraz gdzieś w okolicach 116 km na Katowice, to na A4 uważajcie mocno. Tam bliskie spotkanie ciężarówki z naczepą, z busem. Bus wygląda na to, że lekko stuknął w tył naczepy, no i stoją teraz sobie na pasie zjazdowym. A gdybyście wiedzieli coś więcej, dajcie znać, nagrajcie nam głosówkę na przykład z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia, a my dla was mamy wielką miłość. Carla Fernandez teraz, 25 po 7, za moment prognoza pogody i raport regionalny.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
3: Drodzy legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 7.31, patrzymy na ten termometr, a on pokazuje niewiele więcej niż pokazywał godzinę temu. W zasadzie nawet pokazuje to samo, od 9 do 11 stopni. Może o pół stopnia więcej niż godzinkę temu. 13 do 15 stopni to są temperatury maksymalne na dzisiaj. Cieplej nie będzie, dopiero później, sobota, niedziela, poniedziałek. Wow, to będzie ciepełko. Dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Tego słońca to jak na lekarstwo, ale jakiś ma być na tym niebie. Tak jak mają być też przelotne opady deszczu dzisiaj od czasu do czasu. Wiatr słaby i umiarkowany generalnie z kierunków zachodnich.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Pozostaje nam sprawdzić wartość ciśnienia 1021 hektopaskali teraz na barometrach w stolicy regionu. To ciśnienie nie dość, że jest wysokie, to jeszcze takie pozostanie przez cały dzień. Biometr mamy niekorzystny, a jakość powietrza w całym regionie, rzut oka na mapę smogową, jest idealna. Zresztą sami możecie to sprawdzić na stronie muzyczneradio.pl. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. W tym raporcie o utrudnieniach na czwórce i propozycja spędzenia wolnego czasu w nadchodzący weekend. Na początek jednak niebezpieczna sytuacja w szkole w Kłodzku. Ktoś rozpylił tam wczoraj gaz. Wiele wskazuje na to, że to pieprzowe.
12: W szkole podstawowej numer 3 w Kłodzku doszło do niebezpiecznego incydentu. Ktoś rozpylił w budynku najprawdopodobniej gaz pieprzowy. Dyrektor szkoły zarządził ewakuację placówki. Szkoła opuściła około 40 osób. Gaz spowodował nieprzyjemną reakcję u kilkunastu z nich. Uskarżały się na łzawienie oczu i podrażnienie gardła oraz nosa. Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia, ale jako pierwsza działała szkolna pielęgniarka, która zajęła się pierwszymi osobami zgłaszającymi objawy. Do szkoły wezwano także służby, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku i z Ochotniczej Straży. Na miejscu pracowali również policjanci, którzy ustalają teraz, kto i dlaczego rozpylił gaz pieprzowy w szkole. Czy był to tak zwany głupi żart, czy ktoś działał z innych pobudek. Na szczęście wiele wskazuje na to, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. O sytuacji powiadomiono rodziców uczniów. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
11: A4 znowu daje się we znaki kierowcom. Tym razem dodatkowe utrudnienia czekają na dwóch węzłach: Budziszów i Kąty Wrocławskie. Trwa remont nawierzchni, a kierowcy jadący w stronę Zgorzelca muszą korzystać z objazdów. O tym, co zmieniło się na trasie, mówi Magda Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca Czerwca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Wartość całej inwestycji, którą realizuje firma Budimex, wynosi prawie 5 700 000 zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada bieżącego roku.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: A na koniec zapraszamy na spektakl, który rozbawi do łez i rozłoży na łopatki. Dosłownie. Sporą dawkę humoru na zbliżający się weekend zapewni Jeleniogórski Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida. Mówi Robert Mania, jeden z aktorów grających w tym przedstawieniu.
6: Ja tutaj gram aktora Denisa, który odtwarza rolę Lokaja Perkinsa na dworze Haversham. Jest to przedstawienie, które pokazuje karkołomną i ciężką pracę trupy teatralnej, która realizuje na scenie przy obecności publiczności swoje dzieło. Próbują wyjść obronną ręką z tego karkołomnego przedsięwzięcia.
11: To idealna propozycja zarówno dla miłośników teatru, jak i tych, którzy dopiero odkrywają jego uroki. Zaprasza dyrektorka Katarzyna Sołtys.
14: Zagramy dla Was coś lekkiego, coś śmiesznego, czyli coś poszło nie tak. W każdym życiu naszym gdzieś coś idzie nie tak, więc zobaczcie, jak z tego się można pośmiać i jak sobie radzić z różnymi rzeczami, które nas spotykają w życiu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida.
11: Oczywiście zapraszamy do teatru, a my mamy nadzieję, że wszystko u nas pójdzie tak i spotkamy się, właściwie usłyszymy się ponownie w kolejnych doniesieniach z regionu za niespełna godzina o 8.30.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is Albert Soler and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Sofia.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
16: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
17: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio o poranku.
18: Sprawdzamy godzinę.
19: 7.43, czyli za 16 z niewielkim haczykiem minut minie 8, teraz Zalia i Raj, piosenka słodko-gorzka, chociaż bardziej wolelibyśmy, żeby była słodka, niczym nasza herbata albo kawa o poranku.

0: sen. Mamy nadzieję, że z portfela wam nic nie znika. Sprawdźmy teraz, ile tam jeszcze zostało.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Ceny mieszkań znów szybko rosną. W największych miastach stawki za metr są wyższe niż przed rokiem o od 5 do 11%. Najmocniej drożeją lokale o powierzchni od 60 do 80 metrów kwadratowych, ale najwyższe ceny za metr trzeba zapłacić w przypadku kawalerek. Na pocieszenie można dodać, że w stolicy Dolnego Śląska jednopokojowe mieszkania drożeją najwolniej w ciągu ostatnich 3 lat o 30%. Dla porównania w Poznaniu ceny skoczyły o prawie 43%. Kto szykuje się do zakupu nieruchomości, powinien zajrzeć do państwa rejestru cen transakcyjnych dostępnego na stronie geoportal.gov.pl. Firma InPost przeszła w amerykańskie ręce, teraz państwo rzuci jej wyzwanie. Rząd ogłosił właśnie, że Orlen i Poczta Polska wróciły do rozmów w sprawie przejęcia przez pocztę spółki Orlen Paczka. W wyniku transakcji powstać ma narodowy operator logistyczny dysponujący siecią automatów, których Orlen ma obecnie ponad 7,5 tysiąca. Według Ministerstwa Aktywów Państwowych zmiana jest też konieczna ze względu na bezpieczeństwo państwa. Równolegle powstawać ma narodowy operator telekomunikacyjny. Kiedyś była nim Telekomunikacja Polska, ale została sprzedana Francuzom i weszła w skład koncernu Orange. Polacy pożyczają na życie coraz wyższe kwoty. Według Biura Informacji Kredytowej wartość wypłaconych chwilówek, które trzeba zwrócić w ciągu 60 dni, skoczyła w sierpniu do 1 300 milionów złotych, to prawie 14% więcej niż przed rokiem. W ramach umów z dłuższym terminem pożyczyliśmy ponad 0,5 miliarda złotych, o 12% więcej niż przed rokiem. Analitycy tradycyjnie mówią o dwóch scenariuszach. Części klientów brakuje pieniędzy do pierwszego, więc ratują domowy budżet. Inni chcą po prostu zaszaleć, mając pewność, że nie będą mieli problemów ze spłatą rat. Ekonomiści radzą, by zadłużać się z głową. Stopy procentowe znów mogą zacząć rosnąć.
1: Pora dla inwestora.
2: W czwartek na warszawskiej giełdzie najlepiej radziły sobie największe spółki. WIG20 zyskał 0,15% i ma 4193 punkty. Indeksy małych i średnich firm straciły. Dolnośląskie firmy radziły sobie raczej kiepsko. Wycena KGHM spadła o 2%, a Modivo o ponad 4%. Na rynku walutowym coraz drożej. W internetowych kantorach za euro zapłacić już trzeba średnio 4,39 zł. Dolar kosztuje 3,87 zł. Frank 4,67 zł. A brytyjski funt 5,11 zł. Za 100 czeskich koron w kantorach zapłacić trzeba 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Starship i We Build This City. Starship, czyli taki statek międzygwiezdny, taki statek by się przydał teraz, żeby poruszać się pomiędzy punktem A a punktem B. Byłoby szybciej i bezkolizyjnie. A tak, to możemy wam jedynie zaproponować.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam mamy na czwórce, jeśli chodzi o przejście graniczne z Zgorzelec-Jędrzychowice. Ludwigsdorf to tutaj bez większych kłopotów. Korek za to w stronę Wrocławia już za Kostomłotami. I on się później ciągnie i ciągnie aż do Bielan Wrocławskich prawie, że tam jedzie się, a nie stoi, ale zdecydowanie wolniej, a później od węzła Wrocław Wschód w kierunku na, a przepraszam, od kątów wrocławskich do Bielan Wrocławskich też się jedzie, albo się stoi z kolei. Jeśli chodzi o kilometr 116, to tam doszło do zderzenia busa z ciężarówką z naczepą. W tego tira bus uderzył w tył i sobie stoją na pasie do skrętu, na pasie prawym, tym takim zjazdowym. Jeśli chodzi o inne utrudnienia na czwórce, to kłopot jak zwykle w okolicach Krakowa, tam lekkie spowolnienie. Zaglądamy na drogę krajową, która oznaczona jest numerem S5 między węzłami Kryniczna a Widawa, strona prawa, zamknięcie pasa prawego i awaryjnego, bo tam prowadzone są prace drogowe i tam też się może korkować. Jeśli chodzi o S3, to teraz bez większych problemów leci się wszędzie, gdzie się chce lecieć, a jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia S8, A2 na Warszawę i z powrotem, to tutaj też bez większych kłopotów. S8 stoi tylko w Warszawie i to tylko w kierunku na Wrocław o tej porze. 757-646-646 albo głosóweczka z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Witajcie, kochani. Tutaj Dominika Kwiatkowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ta piosenka tak czy siak nosi tytuł Tak czy siak, a za moment będą u nas wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe.

0: nie nas.
1: Reklama. Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w parku handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690-497-876.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
8: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
9: W szpitalach jedna w ciężkim stanie, osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze. Mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
10: Z tego, co mi wiadomo, nawet były prowadzone tam dwa zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Były to zabiegi ratujące życie.
9: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 groszy. Cel jest jeden.
0: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
9: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
8: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
9: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
11: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji zarówno w zestawieniu, jak i w grze.
12: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo.
11: Pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście w Warszawie na Stadionie Narodowym. Za to w dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane. Budzi to chyba we mnie większe emocje, aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów. Faworytem jest drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu Efes Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloydem 89-82. Balcerowski debiutant w barwach katalończyków zdobył 10 punktów, Lloyd za to jedynie 2. Norweżka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Najbardziej czeski z polskich dziennikarzy, czyli nasz reporter wałbrzyski Jacek Zych, który słynie z tego, że Czechy uwielbia, do Czech jeździ praktycznie codziennie i nawet medal dostał od Czechów. Za propagowanie wiedzy o Czechach w Polsce napisał właśnie przed momentem dla nas taką wiadomość, że czeski rząd ogłosił przywrócenie regulacji cen paliw od 1 października. Przez cały październik to będzie obowiązywało. Będą codziennie, tak jak kiedyś u nas, ustalane maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na kolejny dzień. Na limity opierają się na 3-dniowej średniej ruchomej cen hurtowych, no i plus regulowana marża sprzedawców, maksymalnie 2,5 korony na litr. Na dni wolne będzie obowiązywała ostatnio ogłoszona cena, czyli z piątku, a obniżka akcyzy też będzie na olej napędowy. No i to wszystko jeszcze będzie określone podatkiem dodatkowym, który ma sfinansować 1 100 000 000 koron, które będzie kosztowało miesięcznie obniżenie cen paliwa, tych wszystkich podatków, akcyzy i tak dalej. Tylko że wszystko po pierwsze dotyczy przede wszystkim polskiego Orlenu, który jest tam operatorem czeskich rafinerii, a w zasadzie tamtejszej spółki Orlenu. Zmiany wymagają jeszcze zatwierdzenia parlamentu, a jeśli chodzi o tankowanie, no to wychodzi na to, że będziemy jeździć do Czech tankować. Aha, diesel wczoraj u nich jakieś 9 zł i 10 groszy był.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: To i tak w sumie taniej niż u nas, zdaje się, jakieś 20 czy 26 groszy. A u nas 10 minut po 8, nie wiem po ile diesel, a nie wiem czy się opłaca jechać do Czech tankować od 1 października. Do mnie to tylko 18 litrów wchodzi, a jednak trochę to daleko.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego

0: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie Muzycznego Radia.
1: Co więcej, dodamy, że słuchacie go w piątek 25 września. Patrzymy na ten zegarek, to już 16 minut po godzinie 8. Nie tylko zegarek to pokazuje, pokazuje to również zegar. A my dodajemy do tej wiedzy jakże bezcennej fakt, że dzisiaj Dzień Budowlanych i Dzień Farmaceuty. A jeśli wśród waszych znajomych są Aurelia i Władysław, uściskajcie ich mocno, wręczcie im bombonierkę, bo oni dzisiaj mają imieniny. Najlepszego.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedźcie ostrożnie, biomec niekorzystny. Droga może być śliska po nocnych opadach deszczu. Od czasu do czasu tu i ówdzie możemy żyć, a do tego wszystkiego jeszcze szaro jest na niebie i jesień się zaczęła, więc człowiek nie jest najlepiej nastawiony do tego, żeby być w pełni sprytnym na drodze. A czwórka, od tego zaczynamy, jeśli chodzi o przejście graniczne Jędrzychowice, Ludwigsdorf, to tutaj dzisiaj tylko spowolnienie, bez korka. Natomiast jadąc w kierunku na Korczową, czy też na Korczowę, jak kto woli, mamy kłopoty na kilometrze z numerem 116 a czwórki. Tam ciężarówka zderzyła się z busem, bus uderzył w naczepę od tira i tam stoją sobie na pasie tym prawym takim, zupełnie prawym, nieawaryjnym, zdaje się, to jest pas zjazdowy, czy też rozbiegowy. Dzięki Dolnośląskiej alarmowo za informację. Następne utrudnienia to kilometr z numerem 148. Tam ciężarówka znalazła się w pasie rozdziału. Korek jest na autostradzie A4 praktycznie od kątów, przepraszam, od Kostomłotów aż do samego prawie że Wrocławia. A później tylko spowolnienie w okolicach Krakowa, objeżdżając go A4. Będziecie jechali wolniej, ale tam nie stoi się na dębowo. Jeśli chodzi o S3, S5, AOW, a także A2 i S8, tym razem w kierunku na Warszawę i z powrotem, to tam bez większych problemów, nie licząc tego, że w Warszawie postoi się albo będzie się jechało S3 wolniej. A jeśli wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tudzież wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej muzycznego radia. Będzie nam niezwykle miło, a w imieniu naszych słuchaczek i słuchaczy bardzo wam podziękujemy. Zegar teraz pokazuje prawie 22 minuty po 8. 69 Eyes i Danse d'Amour poleca się do słuchania i to jest taka piosenka, przy której to aż wypada dać głośniej radio. Nawet w biurach się nikt nie obrazi.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Jest piątek, jest 8.30 i jest całkiem ciepło, od 9 do 12 stopni teraz. Później chcielibyśmy, żeby było więcej, ale będzie maksymalnie od 13 w Wałbrzychu do 15 stopni w Legnicy i Wrocławiu. Niestety ten dzień pod znakiem chmur z bardzo małą ilością słońca. Te przejaśnienia będą rzadkie, dosłownie jak na lekarstwo, ale za to nie będzie brakowało deszczu. Przelotne opady deszczu są możliwe dzisiaj w godzinach popołudniowych. Wiatr będzie nam wiał słabo i umiarkowanie, a kierunek, z którego dzisiaj wieje, to kierunek zachodni.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: No Janna się śmieje, że zachodni wiatr spienione goni fale. Nie, to nie u nas. U nas za to biometr niekorzystny. Ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali na takim poziomie pozostanie, a jakość powietrza jest wręcz idealna. Anna Tarkota teraz. Dzień dobry raz jeszcze.
10: Dzień dobry raz jeszcze, a my powracamy do dramatycznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Jak już informowaliśmy, 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta, trafiając go w głowę. Funkcjonariusz został poważnie ranny, został śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przewieziony do szpitala w Legnicy. Tam przeszedł poważną operację. Napastnik uciekł, ale został zatrzymany podczas policyjnego pościgu.
11: Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali na jedną z posesji w Kraśniku Górnym. Otrzymali informację, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z przestępstwa. Na miejscu rozpoczęli czynności procesowe z osobami zastanymi na posesji, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
12: W międzyczasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały z broni palnej w kierunku jednego z nich, raniąc policjanta w głowę.
11: Po strzałach mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg i zatrzymali go. Funkcjonariusz, który został postrzelony, ma 28 lat. Został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację. Na miejscu zdarzenia pracowali prokuratorzy i policjanci. Zabezpieczono m.in. broń, z której miał strzelać 33-latek.
12: Prokurator rejonowy w Bolesławcu oraz z funkcjonariuszami policji z Bolesławca dokonują oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczają dowody. Zabezpieczony również został pistolet, z którego sprawca strzelał do policjanta. Te czynności prowadzone są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
11: 33-latek został zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A my teraz powracamy do stolicy Karkonoszy. Piknik militarny Służymy Ojczyźnie odbył się wczoraj na terenie Muzeum Historii Militariów przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. W wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim uczniowie i młodzież z Chłopców Pracy, dla których przygotowano prezentację sprzętu wojskowego, stanowiska służb mundurowych, pokazy pierwszej pomocy oraz wojskowy tor przeszkód. Nie zabrakło też pysznej wojskowej grochówki.
13: Dzień dobry, Sebastian Stychasz, komendant Chłopca Pracy w Jeleniej Górze. Piknik militarny jest to impreza, którą można powiedzieć już kontynuujemy. Jest to głównie impreza skierowana do młodzieży szkolnej, do młodzieży z Chłopców Pracy, które przyjechały tutaj do nas z całego województwa dolnośląskiego. Przyjechało do nas 12 jednostek. No i uczniowie szkół podstawowych z Jeleniej Góry i szkół ponadpodstawowych też mają dzisiaj nas odwiedzić. Przyjechał nowoczesny sprzęt wojskowy, który można obejrzeć na żywo. To naprawdę już ten najnowocześniejszy sprzęt, który ma polska armia. Ideą powstania tej imprezy było to właśnie, żeby pokazać dla młodzieży różnicę między służbami, które działają i które funkcjonują, a są to służby związane z militariami, a to służby typu Straż Graniczna, Straż Więzienna, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Brygada Żołnierzy z Bolesławca, ale pokazują się też służby inne, medyczne, tak jak tutaj Dive Med, służba, która tam też prowadzi szkolenia pierwszej pomocy, czy inne stowarzyszenia, bo KANS się też w tym roku wystawia.
5: Dzień dobry, sierżant Tomasz Jamiołkowski, 163 Batalion Lekkiej Piechoty. Przyjechaliśmy dokładnie z Kłodzka tutaj na ten piknik, aby przedstawić młodzieży, jak wygląda nasza służba wojskowa, na czym ona polega. Oczywiście mamy ze sobą troszeczkę sprzętu, uzbrojenia, potocznie nazywamy to szpejem.
14: Powiedzmy o jakichś warunkach, zasadach, jak można przystąpić do Was.
5: Do naszych Wojsk Obrony Terytorialnej trzeba przede wszystkim, żeby przystąpić, mieć obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, no i przejść oczywiście komisję wojskową, tak zwane kwalifikacje wojskowe.
15: Cześć, jestem Jarosław Oczoś, członek OSP Jelenia Góra Wiejska. Impreza przede wszystkim skierowana do młodzieży, jak najbardziej. Ważne, budowanie jakiejś tam świadomości, zainteresowanie młodych ludzi pewnymi kwestiami, które w przyszłości tam ich mogą dotyczyć. Także tak, a poza tym no, jakakolwiek integracja jest jak najbardziej wskazana, a na pewno to miejsce jest też dobrym miejscem do tego, żeby się poszczególne grupy między sobą integrowały.
10: Piknik militarny z mikrofonem odwiedził Przemek Kaczałko i to wszystkie informacje w tym raporcie, kolejne o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOWR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Kalina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 8 stopni, w tej chwili odczuwalna temperatura minus 3. Wiatr zachodni 12 metrów na sekundę, widzialność do 50 metrów, w ciągu dnia ona będzie zmienna. Zachmurzenie całkowite, bez opadów, w tej chwili w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność dobra, miejscami bardzo dobra, zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów w ciągu dnia mogą być przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
10: To my jeszcze dodajmy, że na Stogu Izerskim częściowo pochmurno z niewielkimi tylko przejaśnieniami, temperatura w okolicach 7 stopni. Po południu niebo będzie zachmurzone bez dłuższych chwil ze słońcem. Na termometrach maksymalnie 11 stopni. Przez cały dzień przewidywany jest łagodny wiatr od 12 do 20 km na godzinę. W Świeradowie-Zdroju bez opadów, ale z chmurami w roli głównej. Temperatura maksymalna do 13 stopni. Aktualnie mamy 9 na termometrach. Na koniec odwiedzamy jeszcze Polanę Jakuszycką. Tam warunki pogodowe zbliżone do dwóch poprzednich lokalizacji, czyli chmury bez opadów z temperaturą w okolicach 8 stopni. Piątkowe maksimum 12 i słaby wiatr z północnego zachodu do 12 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Siemanko, za mikrofonem mówią do Was Calvi i Remi. Słuchacie właśnie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
6: I to jaki? Dawid Kwiatkowski. Proste, a zegar pokazuje 16 minut przed 9. Za moment też u nas portfele.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Ceny mieszkań znów szybko rosną. W największych miastach stawki za metr są wyższe niż przed rokiem o od 5 do 11%. Najmocniej drożeją lokale o powierzchni od 60 do 80 metrów kwadratowych, ale najwyższe ceny za metr trzeba zapłacić w przypadku kawalerek. Na pocieszenie można dodać, że w stolicy Dolnego Śląska jednopokojowe mieszkania drożeją najwolniej. W ciągu ostatnich 3 lat o 30%. Dla porównania w Poznaniu ceny skoczyły o prawie 43%. Kto szykuje się do zakupu nieruchomości, powinien zajrzeć do państwa rejestru cen transakcyjnych dostępnego na stronie geoportal.gov.pl. Firma InPost przeszła w amerykańskie ręce, teraz państwo rzuci jej wyzwanie. Rząd ogłosił właśnie, że Orlen i Poczta Polska wróciły do rozmów w sprawie przejęcia przez pocztę spółki Orlen Paczka. W wyniku transakcji powstać ma narodowy operator logistyczny dysponujący siecią automatów, których Orlen ma obecnie ponad 7,5 tysiąca. Według Ministerstwa Aktywów Państwowych zmiana jest też konieczna ze względu na bezpieczeństwo państwa. Równolegle powstawać ma narodowy operator telekomunikacyjny. Kiedyś była nim telekomunikacja Polska, ale została sprzedana Francuzom i weszła w skład koncernu Orange. Polacy pożyczają na życie coraz wyższe kwoty. Według Biura Informacji Kredytowej wartość wypłaconych chwilówek, które trzeba zwrócić w ciągu 60 dni, skoczyła w sierpniu do 1 300 milionów złotych, to prawie 14% więcej niż przed rokiem. W ramach umów z dłuższym terminem pożyczyliśmy ponad 0,5 miliarda złotych, o 12% więcej niż przed rokiem. Analitycy tradycyjnie mówią o dwóch scenariuszach. Części klientów brakuje pieniędzy do pierwszego, więc ratują domowy budżet. Inni chcą po prostu zaszaleć, mając pewność, że nie będą mieli problemów ze spłatą rat. Ekonomiści radzą, by zadłużać się z głową. Stopy procentowe znów mogą zacząć rosnąć.
0: Pora dla inwestora.
1: W czwartek na warszawskiej giełdzie najlepiej radziły sobie największe spółki. WIG20 zyskał 0,15% i ma 4193 punkty. Indeksy małych i średnich firm straciły. Dolnośląskie firmy radziły sobie raczej kiepsko. Wycena KGHM spadła o 2%, a Modivo o ponad 4%. Na rynku walutowym coraz drożej. W internetowych kantorach za euro zapłacić już trzeba średnio 4,39 zł. Dolar kosztuje 3,87 zł. Frank 4,67 zł. A brytyjski funt 5,11 zł. Za 100 czeskich koron w kantorach zapłacić trzeba 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Grzegorz Chyży sugeruje, że ten dzień to może być sztos, a my wam tego właśnie życzymy. On powiedział wam cześć, ja też mówię wam cześć. Do usłyszenia. Radek Bajor, trzymajcie się. Pięknego dnia.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Dziewiąta.
5: Czas na wiadomości.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych czeka kibiców. O 17:00 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków będą Słoweńcy. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie się chciała zrewanżować.
8: Nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
7: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą po raz czwarty w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
9: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
7: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumunii oraz Szwedzi. W przypadku drugiej pozycji w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał jeszcze mecz barażowy. A na koniec informacji, dobre wieści z Singapuru, bo tam w półfinale turnieju tenisowego zameldowała się Maja Chwalińska. Rozstawiona z numerem 5 Polka pokonała obrończynię tytułu Belgijkę Elise Mertens. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim Mertens musiała poprosić o przerwę medyczną. Kontynuowała grę, ale zdołała wygrać zaledwie 2 gemy.
10: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzemiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
11: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
10: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił 1 osobę, 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
12: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
10: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
4: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
10: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: do.
1: How do I love you w muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 9. Witamy podczas naszego piątkowego przedpołudniowego spotkania. Sebastian Wysoczański. Zerknijmy na dobry początek w gwiazdy.
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany łatwo przyswoją nową wiedzę i dadzą sobie radę ze wszystkimi obowiązkami. Byki czeka dzień pełen sympatycznych wrażeń. Życie stanie się barwniejsze i przyjemniejsze. Bliźnięta mają przed sobą dobry dzień na załatwianie spraw finansowych i urzędowych. Raki muszą być gotowe na nowe wyzwania w życiu osobistym. Uwaga na szlachetne zdrowie. Lwy czeka spory wysiłek. Pewnych spraw nie da się i nie można już odkładać na później. Panny korzystnie zaczną piątek i tak go zakończą. Weekend szykuje się ekscytująco. Wagi, dobry dzień na podporządkowanie starych spraw i spokojne planowanie przyszłych posunięć. Skorpiony, możliwe problemy, trzeba je załatwić, tak by w sobotę wystartować na luzie. Strzelcy powinny bacznie obserwować sytuację w pracy, wokół coś buzuje i wybuchnie. Koziorożce odczują niedyspozycję fizyczną, warto pomyśleć o poprawieniu kondycji i zdrowia. Wodniki wpadną na ciekawy pomysł, fajna okazja szybko może się już nie powtórzyć. A ryby, ktoś wykaże dużo więcej niż zwykle wyrozumiałości dla na przykład hobby czy zainteresowań. Dziś jest piątek, 25 dzień września, imieniny obchodzą Aurelia, odpowiedzialna, wrażliwa i towarzyska, Władysław, pewny siebie, oddany rodzinie i wnikliwy. Osoby urodzone 25 września są spokojne, zrównoważone i wykazują się niezawodną intuicją, którą potrafią bardzo umiejętnie zastosować w życiu. Są przyjazne, uprzejme, zazwyczaj ambitne i pracowite. Nigdy nie odmawiają pomocy, są wierne, prawe i posiadają dużo wrodzonych poczucia religijnego. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to skorpion.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Kasia Sienkiewicz. Były momenty w muzycznym radiu. 9.30 się zbliża, a to oznacza, że za moment będzie moment, ale dla pogody. Będziemy na pewno obserwować, jak zapowiada się nadchodzący weekend, ale mogę zdradzić, że zapowiada się bardzo dobrze. Złota polska jesień przed nami. Na pewno podczas tego weekendu wysokie wartości na termometrach zobaczymy. Bądźcie z nami, wracamy za chwilę.
1: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Minęła 9.30. Spoglądamy na prognozy pogody, a tutaj takie oto rzeczy nam się poukładały. 11 stopni teraz na termometrach, maksymalnie dzisiaj 14-15. Przejaśnienie i rozpogodzenia są prognozowane. Raczej bez deszczu, ale zachmurzenie miejscami duże. Zupełnie inaczej wygląda sobota i niedziela. W sobotę 20 stopni, w niedzielę 21 nawet miejscami. Bardzo duża ilość słońca w sobotę i w niedzielę. Przyszły tydzień to już mogę zdradzić, bo to aż człowiek się cieszy, jak widzi takie prognozy. W przyszłym tygodniu bardzo dużo słońca i praktycznie codziennie ponad 20 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
7: A my na początek namówimy do tego, by zrobić coś dobrego i uratować komuś życie. W Jeleniej Górze ruszyła bowiem wielka akcja służb mundurowych. Specjalny krwiobus o 9 zaparkował pod komendą miejską policji przy ulicy Nowowiejskiej i pozostanie tam do 13. Liczy się każda kropla. O szczegółach Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
8: Zapraszam mieszkańców do udziału w akcji honorowego oddawania krwi. Celem akcji jest wsparcie banków krwi oraz pomoc osobom chorym i poszkodowanym w wypadkach, dla których krew jest często jedynym ratunkiem życia. Tego leku nie da się wyprodukować. Można go jedynie podarować drugiemu człowiekowi. Jest to realna szansa na uratowanie zdrowia, a nawet życia kilku osób. Wspólna inicjatywa służb mundurowych to również wyraz solidarności i troski o innych. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc, do włączenia się w tą szlachetną akcję. Wystarczy chwila, by zrobić coś naprawdę ważnego. Serdecznie zapraszam do udziału. Razem możemy uratować życie.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Tych zajęć w UEF-u wrocławianom mogą pozazdrościć dzieci z innych szkół. Rolki zamiast ławki, lodowisko zamiast sali gimnastycznej, a wszystko w ramach akcji Spartan dla szkół.
8: We Wrocławiu ruszyła 18. miejska akcja Spartan dla szkół. To program adresowany do uczniów, z którego co tydzień korzysta blisko 4000 dzieci z 50 placówek oświatowych. Idea programu jest prosta. Wychowanie fizyczne i lekcje WF-u nie muszą ograniczać się do szkolnej sali. Uczniowie z wrocławskich podstawówek i przedszkoli mogą w zamian trenować w profesjonalnych obiektach Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan przy ulicach Wejherowskiej, Spiskiej i Jaksonowickiej na Nowym Dworze. Wiosną i jesienią uczą się jazdy na rolkach, a zimą zamieniają je na łyżwy. Chodzi o to, by ruch i aktywność kojarzyła się dzieciom i młodzieży z przyjemnością, a nie smutnym obowiązkiem. Instruktorzy zaznaczają, że regularna jazda na rolkach i łyżwach ładnie rzeźbi sylwetkę i wpływa pozytywnie na poprawę równowagi, koordynację ruchową i orientację przestrzenną. Szkoły, które przystępują do programu, nie muszą kupować własnego sprzętu. Organizator zapewnia rolki, łyżwy, kaski, ochraniacze, ubezpieczenie uczestników oraz trenerów. Program funkcjonuje we Wrocławiu od 2008 roku. W 2026 roku miasto przeznaczyło na jego realizację blisko 4 miliony złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: I na koniec Głuszyca, gdzie ponad 250 weteranów misji zagranicznych wyjdzie w góry. Jutro odbędzie się piąty już rajd weterana. Więcej w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, i to, co warte podkreślenia, to rzeczywiście piąty marsz weterana, ale już drugi organizowany w Głuszycy. Góry Suche i Sowie otaczające Głuszycę tak spodobały się byłym żołnierzom i funkcjonariuszom policji, że w tym roku wytyczono dla uczestników już dwie trasy, 7 i 14-kilometrową.
10: Ta edycja druga cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż ta pierwsza. W pierwszej przygotowaliśmy 150 pakietów startowych, wystartowało 189 osób. W tym roku przygotowaliśmy 250 takich pakietów startowych, a już mamy dużo ponad, więcej niż 250 osób.
9: Powiedział Grzegorz Pieroń, były policjant, uczestnik misji m.in. na Bliskim Wschodzie. W tym roku dzięki współpracy z grupą Watacha w marszu będą mogli wziąć też udział weterani niepełnosprawni. Ci w góry będą mogli wyjść dzięki psim zaprzęgom. W marszu wezmą udział żołnierze i policjanci, którzy brali udział w misjach niemal na całym świecie.
10: Misja wojskowa stabilizacyjna, jak również misja humanitarna, to zależy, czy ona była pod egidą ONZ czy Unii Europejskiej. Pewne misje w różnych latach różniły się, że tak powiem, zakresem tych zadań. Zaszczytą nas weterani z misji w Afganistanie, z Iraku czy ze wzgórz Golan. Będą to żołnierze. Będą również obserwatorzy z misji kierowanych przez MSWiA, czyli z policji czy ze Straży Granicznej, którzy nawet teraz w chwili obecnej są w Gruzji.
9: Marszowi będzie towarzyszył piknik, na który organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu. Będą militaria, będzie wojskowa kuchnia polowa, ale przede wszystkim będzie możliwość porozmawiania o tych absolutnie nieoficjalnych historiach związanych z pokojowymi i bojowymi misjami zagranicznymi polskich służb. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Goły w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Kalina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 8 stopni, w tej chwili odczuwalna temperatura minus 3. Wiatr zachodni 12 metrów na sekundę, widzialność do 50 metrów, w ciągu dnia ona będzie zmienna. Zachmurzenie całkowite, bez opadów, w tej chwili w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność dobra, miejscami bardzo dobra, zachmurzenie całkowite. W tej chwili bez opadów w ciągu dnia mogą być przelotne opady deszczu, szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
13: Dzień dobry, Dominik Adamczyk, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. Pogoda na dziś, zachmurzenie duże i całkowite. Słabo, przelotnie popada, temperatura 12-14 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby, kierunek północno-zachodni. Powyżej 1200 metrów również popada, przelotnie i słabo, ale zawsze temperatura niższa, 4-5 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty z kierunku zachodniego. Jeżeli pada, szlaki mogą być śliskie. Zalecamy ostrożność, oczywiście odpowiednie przygotowanie, latarka, no i naturalnie zapraszamy z góry. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, do widzenia.
7: To dodajmy jeszcze, że na Stogu Izerskim częściowo pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, temperatury w okolicach 8 stopni, po południu niebo będzie zachmurzone bez dłuższych chwil ze słońcem. Na termometrach maksymalnie 11 stopni, przez cały dzień przewidywany jest łagodny wiatr od 12 do 20 km na godzinę. Świerada w Jezdroju bez opadów, ale z chmurami w roli głównej, chociaż teraz jeszcze możliwe delikatne przebłyski słońca. Temperatura maksymalna do 13 stopni, aktualnie mamy 10 na termometrach. Na koniec odwiedzamy jeszcze Polanę Kuszucką, warunki pogodowe zbliżone do dwóch poprzednich lokalizacji, czyli chmury bez opadów z temperaturą w okolicach 9 stopni. Piątkowe maksimum 12, wiatr słaby z północnego zachodu do 12 km na godzinę. A zatem życzymy udanych wycieczek, zapraszamy jednocześnie na kolejny raport regionalny o 10.30.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: What's up Poland, we are Milky Chance and you're listening to Muzyczne Radio, they really love music.

0: Odkryj pełny smaku kolację degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio.
14: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
9: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
10: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
9: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
10: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
9: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnię potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
9: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
12: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
13: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
12: Aplikacja aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
9: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to zacznijmy najpierw od Jeleniej Góry. Przed rondem wyjazd z Jeleniej Góry w stronę na przykład Zgorzelca. Tam przed rondem doszło do zdarzenia drogowego. Tak spoglądam teraz na zdjęcie, więc na bieżąco z udziałem chyba dwóch, może trzech samochodów osobowych. Tam zdecydowany korek jadąc z Jeleniej Góry, próbując wyjechać z miasta w stronę ronda. Oczywiście jest to przejezdne, ale są utrudnienia i na pewno trzeba będzie troszeczkę zwolnić. Sprawdzamy również, co dzieje się na innych trasach. Najważniejsze utrudnienie jest na autostradzie A4 między Wrocławiem Wschód a Bielanami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. Tam trwają prace przy naprawie barier. Zajęty jest prawy pas i obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Utrudnienie ma potrwać do 15 dzisiaj. Kierowcy jadący przez węzeł Kąty Wrocławskie powinni pamiętać o zamkniętej północnej łącznicy w kierunku Zgorzelca i objazdach przez węzeł Kostomłoty. Na S3, S5, S8 i A8 ruch płynny tam nie ma aktualnie żadnych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ewa Farna i piosenka zatytułowana Znak. 20 minut po 10.
1: Muzyczne radio.
0: 25 dzień września, dziś w kalendarzach, piątkowe przedpołudnie. Spoglądamy do naszej kartki z kalendarza i tutaj informacja, że właśnie 25 września w roku 1976 w domu perkusisty Larego Mullena założono irlandzki zespół rockowy U2 i wszystkie znaki na niebie mówią nam, że dzisiaj U2 obchodzi swoje 50 urodziny, pół wieku człowieku, chciałoby się powiedzieć. I wczoraj o godzinie 18 grupa U2 pochwaliła się swoim kolejnym singlem, który promuje nadchodzący album. Przypomnę, że najpierw był Street of Dreams, zresztą gramy w muzycznym radiu, a druga piosenka, która pojawiła się wczoraj właśnie o 18, to Silencio. A przy okazji wczoraj to już poszło lawinowo, ponieważ grupa U2 zapowiedziała najnowszy album, który ukaże się 13 listopada i to poszło jeszcze dalej. Album nazywa się Carnaval de Luz, czyli Karnawał Światła. Na nim mają znaleźć się aż 12 tytułów i to poszło, jak wspomniałem, jeszcze dalej, ponieważ od razu pojawiła się przedsprzedaż tej płyty. Na oficjalnej stronie U2 już można zamówić płyty CD, kasety, winyle i to poszło, słuchajcie, jeszcze dalej, bo przy okazji, nie tak oficjalnie, nie tak głośno, ale wczoraj po cichu już została ogłoszona trasa praktycznie koncertowa w przyszłym 2027 roku, a to dlatego, że kupując w przedsprzedaży ten krążek Carnaval de Luz, ta osoba, która go kupi, otrzyma bardzo unikalny kod, dzięki któremu będzie mogła kupić bilety w przedsprzedaży na koncert grupy U2. Jest to napisane oficjalnie, więc jest również napisane, że te koncerty odbędą się w 2027 roku, a konkretne daty zostaną ogłoszone niebawem, na pewno oczywiście jeszcze w tym roku. Plotki mówią, że we wrześniu, że w październiku na pewno. I słuchajcie, znalazłem taką plotkę takiej grupy, która obserwuje to, co dzieje się, jeśli chodzi o koncerty światowych grup. No i napisali oczywiście, że bardzo prawdopodobne są w przyszłym roku koncerty stadionowe grupy U2. Wszystko ma zacząć się w Ameryce Południowej, na później Europa, na pewno Francja, na pewno Holandia, na pewno Niemcy. No i ktoś tam napisał na tej grupie, że prawdopodobnie Polska również jest na tej liście. Ja oczywiście mówię to absolutnie nieoficjalnie, my tego nie wiemy, nikt tego nie wie na ten moment, ale taka plotka jest, mówię o tym, bo to faktycznie byłaby ogromna niespodzianka. Grupa U2 ostatni raz była w 2008 roku. Zresztą Bono wielokrotnie powiedział, że jeśli chodzi o tą nową trasę, to odwiedzą miejsca, w których nigdy nie byli albo przez wiele lat nie byli, nie odwiedzali, więc faktycznie pojawia się jakaś iskierka, że to Polska znajdzie się na liście w przyszłym roku być może. Ta trasa ma trwać aż do 2028 roku. No to tyle, bo o tym temacie mógłbym mówić pewnie jeszcze długo, więc przypomnę. Carnaval de Luz, najnowszy album grupy U2 na 50-lecie tego zespołu, który ma pojawić się już 13 listopada. W przedsprzedaży są płyty, a my zagramy. Oczywiście, że zagramy. Drugi utwór, który to wydawnictwo promuje, dajcie głośniej koniecznie, mega rockowy numer zatytułowany Silencio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
4: 10.30 punktualnie na termometrach, w okolicach 12 stopni, pochmurno, przejaśnienie, rozpogodzenia są zapisane w naszych prognozach i dziś faktycznie one mogą się pojawiać, ale najwięcej tego słońca będzie w sobotę i w niedzielę. W sobotę 20 stopni, duża ilość słońca, ciutkę mniej tego słońca w niedzielę, ale temperatury 20 stopni przekroczą. Przyszły tydzień fenomenalnie się zapowiada. Poniedziałek 23, wtorek 23, środa 21, to tak na ten moment. Oczywiście to się wszystko jeszcze może zmienić, ale myślę, że nie jakoś diametralnie, więc cieszmy się i planujmy najbliższe dni, bo piękna polska złota jesień przed nami.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawia Ania Tarkota.
6: W tych doniesieniach w stronie śląskiej remont basenu po powodzi, także regaty w Legnicy. Na początek jednak ważne zmiany w trasach tramwajów i autobusów w Wrocławiu. Od jutra, w związku z kończącymi się remontami na ulicy Peronowej, Traugutej, Trzebnickiej, jak również z powodu rozpoczynających się tego samego dnia prac na ulicy Pomorskiej.
7: MPK Wrocław kończy kluczowe prace remontowe na torach w trzech lokalizacjach, co oznacza, że już od soboty 26 września tramwaje ponownie pojadą przez ulicę Peronową, wrócą na ulicę Trzebnicką. Wznowiony zostanie także ruch na ulicy Trauguta do Placu Społecznego. W całym mieście tramwaje w dni robocze znów będą kursowały z częstotliwością 12 minut. Remont na Peronowej skończy się z tygodniowym opóźnieniem, ponieważ przy torowisku między Peronową a Stawową odkryto historyczną drewnianą studzienkę wodną, co wymagało zastosowania dodatkowych prefabrykatów wzmacniających podłoże. Prace budowlane będą kontynuowane na ulicy Stawowej, dlatego tramwaje numer 15 pojadą w obu kierunkach Peronową, Kołłątaja, Skargi Teatralną, Świdnicką, Podwale i Placem Orląt Lwowskich. Numer 17 ponownie pojadą przez Teatralną i Świdnicką, a tramwaje numer 21 wciąż będą kursowały objazdem przez Piłsudskiego, Małachowskiego, Chubską i Barską. Od soboty tramwaje wrócą także na ulicę Trzebnicką. Tego samego dnia wznowiony zostanie ruch na Trauguta do Placu Społecznego. Pełne zakończenie inwestycji MPK na Trauguta planowane jest na początek października. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Przenosimy się na ziemię kłodzką, gdzie dwa lata po powodzi wciąż rozpoczynają się inwestycje związane z odbudową tego, co zniszczyła wielka woda. Nasz reporter Jacek Zych był w Stroniu Śląskim, gdzie za 30 milionów złotych rusza odbudowa miejskiego basenu.
8: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście stosowna umowa w tej sprawie została podpisana i już na początku października ekipy budowlane wejdą na teren dawnego basenu. I celowo mówię budowlane, a nie remontowe, bo basen zostanie w zasadzie wybudowany od nowa.
9: Bardzo dużo się zmieni, więc do tej pory mieliśmy basen taki pełnowymiarowy, jedna niecka basenowa i praktycznie nic tam więcej nie było. Więc tworzymy już taką strefę spa, tworzymy dodatkowe atrakcje dla małych dzieci, zjeżdżalnie, taki też strefa fitness, dodatkowa plaża zewnętrzna, siłownia, która będzie. To będzie tworzyło już taki kompleks w całości rekreacyjno, taki sportowy.
8: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Należący do miasta basen i hotel niemal doszczętnie zniszczyła powódź we wrześniu 2024 roku, a pływalnia od lat wymagała prac remontowych.
9: To był jeden z pierwszych basenów, który powstał na ziemi kłodzkiej, więc on był jeszcze tak według tych starych norm wybudowany i jak gdyby nie był modernizowany przez lata.
8: Przebudowa basenu nie będzie tania, to inwestycja rzędu 35 milionów złotych. Ja przypomnę jeszcze na koniec, że pod koniec lipca oddano tu do użytku także odbudowany po powodzi stadion Kryształ w Stronie Śląskie. Ta inwestycja kosztowała 13 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: A na koniec zaproszenie na jutrzejsze wydarzenie na Jeziorze Kunickim pod Legnicą. Tam odbędą się regaty o puchar komandora klubu żeglarskiego Poseidon. Na starcie stanie ponad 20 dolnośląskich załóg rywalizujących w klasach Omega oraz Open.
2: Regaty zgromadzą żeglarzy reprezentujących kluby i środowiska żeglarskie z Dolnego Śląska. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w dwóch klasach, Omega Turystyczna oraz klasa Open. Przed żeglarskimi zmaganiami o sprzyjający wiatr w zawodach udało mi się porozmawiać z komandorem klubu Markiem Kowalikiem i bosmanem Jarkiem Janowskim, doskonałym żeglarzem i kucharzem.
10: Marek Kowalik, komandor klubu żeglarskiego Poseidon.
11: Jarek Janowski, wołają na mnie bosman, jeden z członków zarządu tego klubu.
10: Na Jeziorze Kunickim odbędą się regaty o puchar komandora klubu żeglarskiego Poseidon. Zapowiada się największa impreza regatowa w regionie. Na starcie stanie ponad 20 załóg rywalizujących w klasach Omega i Open jachty kabinowe. W rywalizacji udział wezmą załogi reprezentujące m.in. kluby z Dolnego Śląska, takie jak klub żeglarski Poseidon z Kunic, szkoła żeglarstwa Ireneusza Leszczyńskiego, klub żeglarski Cysterska Brać z Akwenu Słup, klub Horyzont z Pilchowic, klub Wielka Sowa z Bielawy, klub żeglarski Kubryk ze Świdnicy, Hals Miłkowice, Master Yachting Wrocław oraz grupa żeglarska Wiatr po Wodzie z Wrocławia. O końcowym wyniku decydować będzie nie tylko szybkość jachtów, ale również doświadczenie załóg, właściwa taktyka oraz umiejętność wykorzystania warunków panujących na Jeziorze Kunickim.
12: Co z kibicami?
10: Mamy przygotowaną dla kibiców strefę kibica i chcemy dla nich zorganizować dodatkowo konkursy, tak żeby się nie nudzili.
12: Bosmanie, ty osiągnąłeś sukcesy w ostatniej edycji.
11: Ja osiągnąłem sukces, że jeszcze pomimo, że 50 lat temu robiłem uprawnienia, dalej pływam. To już jest sukces. Natomiast rzeczywiście, w zeszłym roku wsiadłem na kabinówkę. Udało się. Stanąłem na podium. Za długo w tym pływam, żeby dać się... Żeby mi turysta pokazał cumerufową, bo tak się robi złośliwie, pokazując go, jak się kogoś wyprzedza.
12: Ale w tym roku nie będziesz pływał.
11: W tym roku nie pływam. Moi uczniowie będą startować, więc głupio by było z nimi przegrać. Ale będę ich karmił. Mam dryg do karmienia jakiś. Już to będzie trzecie w tym klubie. Że tak powiem, mój występ w roli kuchcika. Oczywiście zapraszam.
2: Szczególną rolę podczas wydarzenia odegra Jezioro Kunickie. Po raz kolejny stanie się areną sportowej rywalizacji żeglarzy na wysokim poziomie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję za uwagę. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is Tyron Dixon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Dennis First w Muzycznym Radiu 20 minut do 11.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacje od naszego słuchacza, dajcie głośniej.
2: Witam, mam informację drogową, skrzyżowanie DK30 na wysokości Krzewy Krzewia, droga na Lubomierz na Mirsk, wypadek. Dwa auta rozbite, służby udają się na miejsce.
0: Dziękujemy za informację, dziękujemy za telefon. Uważajcie na siebie, a jeśli na waszych trasach i drogach przejazdu napotkacie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie nam koniecznie znać.
1: Drogi na gorąco.
3: Reklama.
4: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
3: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Posłuchajcie piosenki, którą będziemy wam dzisiaj co godzinę proponować. Zresztą bardzo ciekawa, trochę nietypowa. Maria ma Szukaj ma lekko, a piosenka nazywa się Olo Koko.

0: Bob Sinclair w Muzycznym Radiu, zbliża się godzina 11. Za chwilę startuje nasz jeszcze przed i trochę popołudniowy program, czyli Niezapomniane Hity Wszechczasów. Bądźcie z nami, a do tego czasu...
1: Cześć, witam serdecznie, tu Renata Przemyk. Słuchajcie, Muzycznego Radia Dolny Śląsk. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko. Pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
1: Czas na wiadomości.
5: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza Festiwal Światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
6: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
5: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
7: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie, a wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
8: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
9: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
8: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
7: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
8: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer, natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
7: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
10: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
5: Festiwal potrwa do niedzieli.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma obecnie potwierdzonego świeżego wypadku, który mógłby powodować jakiekolwiek duże utrudnienia. Najważniejsze kłopoty mamy na A4 między Wrocławiem Wschód a Bielanami Wrocławskimi, gdzie do 15 trwa naprawa barier i zajęty jest prawy pas. Na S5 w rejonie Krynicza zamknięty jest prawy pas z powodu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych. Kierowcy powinni również uważać na roboty na DK35 oraz DK12. Na węźle Budziszów nadal zamknięte są północne łącznice w kierunku Zgorzelca. Obowiązuje objazd przez Wądroże Wielkie.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Śniadanie do łóżka i Andrzej Piaseczny w Muzycznym Radiu. Niezapomniane hity wszechczasów w tym programie. Tak dokładnie gramy. To już 17 minut po 11 i piątkowe przedpołudnie. Sheeran, za chwilę Feels Like Heaven. Piękne nagranie z lat 80., a teraz grupa Ira. Bądźcie z nami, gramy.

0: reklama. Odkryj pełny smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
3: 11.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 13 stopni, jest słonecznie i bardzo przyjemnie, zachmurzenie miejscami możliwe, 14 stopni maksymalnie na termometrach dzisiaj zobaczymy, w nocy spadek temperatur do 3-4 stopni, a jutro, no właśnie, cała zabawa zaczyna się na weekend, w sobotę 19 stopni, w niedzielę 21, nadchodzący tydzień pod znakiem ogromnej ilości słońca każdego dnia, generalnie słońce będzie nam towarzyszyło bez opadów cały przyszły tydzień, z tego co widzimy powyżej 20 na termometrach.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Kurier KGHM.
4: KGHM Polska Miedź i australijski koncern BHP World Exploration podpisały memorandum o współpracy. Dokument otwiera drogę do rozmów o wspólnych przedsięwzięciach i wymianie doświadczeń w sektorze wydobywczym. Chodzi między innymi o projekty eksploracyjne, rozwój nowych przedsięwzięć oraz rozwiązania, które mogą poprawić efektywność działalności górniczej. Dla KGHM porozumienie jest także elementem poszukiwania przyszłych partnerów i możliwości rozwoju działalności poza obecnymi projektami spółki. O znaczeniu bezpośrednich rozmów z przedstawicielami BHP mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
5: Mieliśmy w KGHM-ie kolejny fantastyczny dzień, dzień wizyty naszych przyjaciół i możliwych partnerów biznesowych w przyszłości. Mam nadzieję, że przekujemy to w miarę sprawnie w prawdziwą współpracę, a ponieważ obie strony bardzo wierzą w relacje, spotkanie bezpośrednie pozwala właśnie takie relacje dobrze budować.
4: BHP jest jednym z największych światowych koncernów surowcowych i znaczącym producentem miedzi, a podpisane memorandum nie przesądza jeszcze o konkretnych wspólnych inwestycjach. Ma natomiast stworzyć ramy dla dalszych rozmów i określenia obszarów, w których obie firmy mogłyby współpracować. Jak podkreśla wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz, jednym z celów jest zapewnienie dostępu do miedzi w przyszłości.
6: Podpisaliśmy MOU, Memorandum of Understanding, z australijską firmą BHP. Jest to największy producent miedzi górniczej na świecie, produkujący około 2 miliony ton miedzi rocznie. Budujemy przyszłe partnerstwa, robimy to po to, aby zabezpieczyć produkcję miedzi na potrzeby Polski i Europy.
4: Na tym etapie KGHM i BHP będą przede wszystkim analizować możliwości współpracy i wymieniać wiedzę oraz doświadczenia, a potencjalne projekty mogą dotyczyć różnych rynków i lokalizacji na świecie. 62 zawodników, 5 wymagających konkurencji i zadania sprawdzające umiejętności potrzebne podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W Sobinie już po raz 25 odbyły się zawody ratowników górniczych i hutniczych. Do rywalizacji stanęli przedstawiciele kopalń Polkowice-Sieroszowice, Lubin i Rudna, kopalni gipsu i anhydrytu Nowy Ląd oraz strażacy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. O wyniku decydowały nie tylko wiedza i sprawność fizyczna, ale także znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, współpraca zespołowa i umiejętność podejmowania decyzji pod presją, mówi Marcin Górski, dyrektor naczelny jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego w Sowinie.
7: Mamy tutaj przewidzianych 5 konkurencji, to jest wiedza ratownicza, mechanizm sprzętu ratowniczego oraz 3 konkurencje drużynowe. Mamy wysokościówkę, pierwsza pomoc, to jest konkurencja medyczna, która się składa z 4 epizodów, tor przeszkód, konkurencja 5, połączenie crossfitu z elementami dla ratowników, takimi, które mogą się zdarzyć w trakcie realnych akcji pożarowych lub zawałowych na dole.
8: Gus Michał, ratownik służby specjalistycznej Kompleks Straży Pożarnej w Legnicy. Jak każdego roku zawody są przygotowane pod sytuacje życiowe, które mogą się zdarzyć na terenie KGHM-u, czy to na terenie huty Miedzi Legnica, czy huty Miedzi Głogów, ale tak samo jak na terenie kopalni, czyli pod ziemią. Także zadania są bardzo praktyczne. To, co my jesteśmy przygotowani do działań, jakie prowadzimy, tak tutaj zadania są nastawione na to, żebyśmy mogli to sobie przećwiczyć, czyli tak naprawdę doszlifować to, co my już potrafimy gdzieś w jakimś stopniu.
4: Ponad 2300 uczniów z 10 szkół Zagłębia Miedziowego rozpoczęło naukę w klasach patronackich KGHM. To już 9. edycja programu Kompetenci w branży, który łączy edukację zawodową z praktyką. Młodzi ludzie kształcą się w 15 zawodach, między innymi związanych z górnictwem, hutnictwem, automatyką i mechatroniką. Jak podaje KGHM, ponad 600 jego pracowników to absolwenci programu.
2: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź SA.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Niezapomniane hity trzech czasów.
1: Dzień dobry, witajcie. Tu Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
4: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
3: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
5: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
3: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
6: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
3: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Największe utrudnienia na Dolnym Śląsku mamy na autostradzie A4 obecnie w rejonie Pietrzykowic w kierunku Wrocławia. Tam utrudnienia, ten odcinek nie jest oczywiście zablokowany, ale zdecydowanie tam zwalniamy. I tam generalnie trzeba doliczyć kilkanaście minut ze względu na spore spowolnienie, a utrudnienia faktycznie już kilka kilometrów mają. Kierowcy jadący w stronę Wrocławia powinni zachować szczególną w tym momencie ostrożność i przygotować się, jak wspomniałem, na opóźnienia. Na A4 trwają również prace w rejonie Wądroża Wielkiego oraz między Wrocławiem Wschód a Bielanami Wrocławskimi. DK25 w rejonie Ostrowiny obowiązuje ruch wahadłowy, a na dolnośląskich S3, S5 i S8 na ten moment bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Hania. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. S.A.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 23 minuty po godzinie 12, piątkowe popołudnie, informacje z naszego regionu.
1: Region na gorąco.
0: Wracamy do głośnej sprawy postrzelenia policjanta w okolicach Bolesławca. Mamy informację, jak wspomniałem z ostatniej chwili, że doprowadzony do prokuratury rejonowej w Bolesławcu został sprawca wczorajszego postrzelenia policjanta. W tej chwili jest przesłuchiwany i do tematu będziemy powracać na pewno w popołudniowych raportach regionalnych.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Minęła 12.30 na termometrach w okolicach 13 stopni. Pochmurno dzisiaj na Dolnym Śląsku, ale bez opadów. 14 maksymalnie, jutro w okolicach 19 i dużo słońca. 20 w niedzielę, 21-22 w przyszłym tygodniu. Tak wyglądają najbliższe dni. Najbliższy weekend, a te dni w przyszłym tygodniu fenomenalne. Duża ilość słońca i temperatury, jak wspomniałem, które przekroczą 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny o godzinie 13.30. Teraz informacje z Wlenia.
8: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
9: Na sierpniowej sesji radni nie przyjęli planu ogólnego gminy Wleń. Wynikają z tego spore konsekwencje dla gminy i mieszkańców. Nie kryje zaskoczenia burmistrz Artur Zych. Samorząd stracił 170 tysięcy złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo gmina będzie musiała wyłożyć kolejne środki na przygotowanie nowego planu. Taka sytuacja może też być niekomfortowa dla niektórych mieszkańców, którzy przez ten czas nie będą mogli rozpocząć budowy domów. Mówi Artur Zych.
10: Byłem zszokowany tą sytuacją z kilku powodów. No, pierwsza rzecz to wydaje mi się, że jeżeli głosuje się przeciw, to przede wszystkim trzeba mieć jakieś argumenty, ale racjonalne. Czyli my dyskutujemy nie emocjonalnie, a racjonalnie. A tutaj chyba na tą racjonalność nie było miejsca. No i druga sprawa, trzeba liczyć też środki. Gmina straciła 340 tysięcy złotych, bo zapłaciliśmy za plan 170 tysięcy złotych i mogliśmy otrzymać zwrot środków w wysokości 170 tysięcy złotych za ten plan, czyli de facto straciliśmy 340 tysięcy złotych bezpowrotnie, bo będziemy musieli plan zacząć robić od nowa, przegłosować, zobaczymy, jaka jeszcze będzie wersja. Także jest to duży problem dla gminy, tak mało zasobnej jak gmina Wleń. Przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy składałem propozycje, które mogły być zrealizowane, bo mogliśmy ten plan potem zmieniać w międzyczasie, bo plan jak wszystko może być zmieniany. Teraz pytanie, z czego mam zrezygnować, z jakich inwestycji, czego mam nie robić, gdzie mam znaleźć te pieniądze, no bo w końcu to są spore środki.
9: No teraz edukacja i przedszkole. Wiemy, że już właściwie może być zasiedlane przez maluchy.
10: No jeszcze chwilka, bo tak naprawdę jesteśmy już po odbiorach. Efekt jest pozytywny, natomiast my musimy jeszcze przecież wyposażyć w meble. Musimy wpisać do wszystkich rejestrów, czyli uzyskać te zgody, które są związane z prowadzeniem klubu malucha, z prowadzeniem przedszkola. Oczywiście chciałbym jeszcze zaprosić naszych mieszkańców na jakiś dzień, w którym będą mogli zobaczyć ten nowy obiekt, naprawdę ładny, przemyślany tak bardzo mocno, bo obiekt powstawał dość długo we współpracy z przedszkolem, z klubem malucha, tak żeby te warunki dla naszych dzieci były naprawdę wyjątkowo dobre. Ja jestem z tego obiektu bardzo dumny, bo dzieci będą miały naprawdę wyśmienite warunki, klasy, w których dzieci będą miały zajęcia, są mocno przeszklone, tam praktycznie połowa ścian to okna, także warunki do pracy z dziećmi będą super, a dzieci będą się czuły w tych warunkach też bardzo, bardzo dobrze.
9: Teraz obiekt, który jest położony niedaleko przedszkola, czyli szkoła podstawowa, nadal jest remontowana sala gimnastyczna.
10: Myśmy zakładali, że w październiku sala zostanie udostępniona uczniom. Niestety po rozmowach z wykonawcą okazało się, że podłoga nie uzyskała jeszcze odpowiedniej wilgotności. Od tej wilgotności zależy to, czy można położyć tą wykładzinę, która jest dedykowana do sal gimnastycznych. Ona jest bardzo droga, bo ona kosztowała kilkaset tysięcy złotych i w związku z tym nie możemy ryzykować utraty gwarancji przez przyspieszanie terminu w sposób sztuczny. Według ostatnich rozmów z wykonawcą sala gimnastyczna powinna ruszyć z końcem tego roku i mam nadzieję, że tego terminu dotrzymamy. Przebudowa budynków szkolnych, dobudowa też idzie pełną parą. Dzisiaj już ta część, która ma być dodatkowym elementem, jest zadaszona. Trwają prace wewnętrzne, wykończeniowe. Dach szkoły pokrywa nowa dachówka czerwona, ceramiczna, która już będzie na lata, bo przypomnę, że do tej pory na dachu mieliśmy dachówkę bitumiczną, która przeciekała. Ten dach był jak sito. Po tej powodzi okazało się, że jest to dość duży problem. Także myślę, że z początkiem przyszłego roku oddam już cały obiekt do użytkowania. Będzie to bardzo ładny, bardzo nowoczesny obiekt, dostosowany do dzisiejszych potrzeb. No i przede wszystkim przemyślany tak, żeby zminimalizować skutki jakiejkolwiek powodzi czy nawałnicy, która może się zdarzyć w przyszłości.
9: Zapytam teraz, na jakim etapie są przygotowania do odbudowy mostu zniszczonego, też przypomnijmy, przez powódź w 2024 roku.
10: Tutaj pojawia się więcej problemów troszeczkę, dlatego że dokumentacja, przygotowanie dokumentacji pełnej, tak żebyśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę, trwa dość długo. Pojawiły się też takie problemy związane z geodezją, bo okazało się, że musieliśmy wyprostować kwestie geodezyjne, bo mieliśmy 1,5 metra w jednym miejscu działki prywatnej, a w drugim miejscu 2 metry działki kowrowskiej. To udało się wyprostować i możemy tutaj przystąpić już do dalszych działań. Mam nadzieję, że w październiku rozpoczniemy procedurę przetargową. Natomiast obawiam się troszeczkę o pozwolenie na budowę, bo wiem, że w powiecie lubeckim został ogłoszony nabór na nowego szefa Wydziału Architektury i Budownictwa, czyli może być tam jakiś problem z czasem wydania decyzji, a to jest dla nas sprawą kluczową, ale może tu problem nie będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
8: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl.

0: reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity.

0: Tilafi Kasia Sienkiewicz z nagraniem Pochodnia. To już kwadrans do godziny 13. Piątkowe popołudnie w Muzycznym Radiu w towarzystwie tej jednej piosenki, którą polecamy wam dzisiaj co godzinę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Maria Maszuka i Ma Lekko z utworem Olo Koko.

0: Maria Moszukalo, Koko, co godzinę w Muzycznym Radiu, to już 12 minut do 13, a my dziękujemy Wam za nasze dzisiejsze spotkanie i na popołudniową część Was pięknie zapraszamy. Sebastian Wysoczański, fajnego, udanego popołudnia życzę, do usłyszenia, a do godziny 13 jeszcze ekipa One Republic, Papa Beer i elektryczne gitary.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity.

0: niezapomniane hity wszechczasów. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
1: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryż.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
5: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
4: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
5: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
4: Czyli przesłuchanie mężczyzny 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
6: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
4: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
7: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum trzy swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
4: To już 9. edycja akcji.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
9: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: A to była oczywiście Zalia.
1: Muzyczne radio.
0: Nie ma to jak piątek, taki dosłowny falochron po ciężkim tygodniu. No w dodatku już jego większa połowa za nami. Weekend u bram, a na zegarach mamy kwadrans po godzinie 13. Witam was oczywiście na falach Muzycznego Radia. Patryk Łazica, dzień dobry. No i przed nami najlepsze muzyczne towarzystwo na otwarcie weekendu. Także masa innych niespodzianek i to nie tylko muzycznych, informacyjnych, bo również mam dla was konkurs i bilety do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Także słuchajcie uważnie, ale to jeszcze nie teraz. Teraz sprawdźmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Music News już na linii startu, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś pochylimy się nad nową płytą Teddy Swimsa, singlem Frey Sky, a także nad kolejnymi gwiazdami, jakie pojawią się w Polsce na przyszłorocznym Open Air Festiwalu. Sprawdzamy szczegóły i zapraszamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 Start.

0: mocy głosie Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii, nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Music News. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4, Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
2: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i jak to mamy w zwyczaju o tej porze, przywitamy naszą piosenkę dnia, jednocześnie zupełny debiut. Utwór, który pojawił się na Hitplanecie, również na top30.pl. No i jest to zupełnie nowy projekt. Nowa generacja i ich love story.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Reklama. Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Minęła godzina 13.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Dzisiejszy dzień przywitał nas ostatkami chmur, a w prognozach naprawdę wiele powodów do radości, no bo z tego, co można obecnie wywnioskować, każdy kolejny dzień od jutra aż do kolejnej niedzieli będzie zupełnie słoneczny i bezchmurny. Średnie wartości na termometrach będą wynosić 21 stopni. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz, to są z nami dzisiejsze wartości maksymalne, czyli 16 stopni na plusie. Najchłodniej na Przedgórzu, tam 13, najcieplej w centrum, intensywny wschodni wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A jeśli chodzi o resztę parametrów, to na barometrach ujrzymy 1022 hektopaskale. Ciśnienie stabilnie trzyma się tego poziomu, późniejszymi godzinami zacznie wzrastać. Wysoka średnia wilgotność w okolicach 70%, idealna widoczność powyżej 30 km, no i najważniejsze, bardzo dobra jakość powietrza. A co słychać nowego, informacyjnego w regionie? O tym już opowie Beata Nowicka.
6: Dolnośląskie miasta stawiają na wielkie zmiany i pielęgnowanie tradycji. Wrocław zaprezentował właśnie zieloną i klimatyczną koncepcję przebudowy historycznej ulicy Szczytnickiej. Z kolei w Jeleniej Górze ruszają przygotowania do jednej z największych imprez kolekcjonerskich w Europie. A pasażerów jeleniogórskiej komunikacji miejskiej wkrótce powitają nowoczesne autobusy elektryczne.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Urząd Miasta we Wrocławiu pokazał mieszkańcom koncepcję zmian na ulicy Szczytnickiej. Będzie zielono i klimatycznie. To ważne miejsce w mieście pod kątem historycznym i funkcjonalnym.
7: Ulica Szczytnicka łączy centrum Wrocławia z Placem Grunwaldzkim i dalej z Parkiem Szczytnickim, Halą Stulecia, Zoo i Ogrodem Japońskim. Prowadzą tędy trasy tramwajowe i autobusowe. Miasto chce, aby to miejsce się zmieniło, było bardziej zielone i klimatyczne, no i zdecydowanie mniej zatłoczone. Zmieni się fragment między skwerem Boheńskiego a ulicą Reja, a także skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja i Skłodowskiej Curie. Zaplanowano także remont jezdni przy zachowaniu betonowego torowiska z odwzorowaniem historycznej kostki brukowej. Obniżone zostaną krawężniki, co ma ułatwić przemieszczanie się osobom na wózkach, okulach i starszym. Odnowione mają być również chodniki. Ważną zmianą będzie wydzielenie tu ścieżki rowerowej. Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzeżów, bo dziś rządzi tu betonoza. Latem na próżno szukać cienia. Pojawią się też stylizowane latarnie uliczne, nawiązujące wyglądem do historycznego charakteru okolicy. Przystanek tramwajowy Reja zostanie przesunięty w stronę Ronda Reagana. Pomysł już jest, a jak zmieni się to miejsce, możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Teraz wrocławskie inwestycje ogłoszą przetarg na dokumentację projektową. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Tymczasem w Jeleniej Górze tętni życie kulturalne i handlowe. Zabytkowy rynek i urokliwe uliczki Starego Miasta zamieniają się już w ten weekend w wielkie targowisko. A wszystko za sprawą Jarmarku Staroci i Osobliwości, imprezy, której tradycja sięga 1973 roku. To jeden z największych tego typu punktów na mapie Polski, przyciągający kolekcjonerów z całego kontynentu. O szczegółach wydarzenia mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
8: Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywa się dwa razy do roku. Zawsze jest to ostatni pełen weekend września i kwietnia. W tym roku przyjedzie do nas na sam plac ratuszowy około 170 wystawców, w tym będzie około 200 stanowisk z rękodziełem, z antykami, starociami i tym podobnym. Co roku jest problem z tym, że nie jesteśmy w stanie wcisnąć wszystkich, bo zgłoszeń mamy z roku na rok coraz więcej, ale jakoś nam się udaje. Będzie można kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, szkło, porcelanę, książki, pocztówki, monety, rękodzieło i tysiące innych przeróżnych rzeczy. Oczywiście jarmark oficjalnie trwa 2 dni, czyli jest to sobota, niedziela. Od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy chętnych na zakupy. Natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze od lat, że wystawcy na bocznych uliczkach wystawiają się od czwartku i piątku, także również zapraszamy do korzystania z tych możliwości.
6: To jednak nie koniec dobrych wieści ze stolicy Karkonoszy. Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze oficjalnie zasiliły 3 fabrycznie nowe ekologiczne autobusy elektryczne marki Itong. Kiedy pasażerowie będą mogli wsiąść na ich pokład? O tym rzecznik jeleniogórskiego MZK Zbigniew Żońca.
9: 2 mają 7 metrów, a jeden jest większy troszeczkę, 10-metrowy. Ten większy będzie jeździł na różnych liniach autobusowych w miarę potrzeb, a te 2 małe przeznaczamy przede wszystkim na obsługiwanie linii nocnych. Autobusy finansowane zostały przy wsparciu środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej chwili MZK posiada już 36 autobusów elektrycznych.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
10: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
11: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
9: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
10: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
12: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
13: Po reklamie.

0: moich... Oh.
1: Plan B, no i Berek.
2: Muzyczne radio.
1: 14 minut do godziny 14, no i teraz coś dla wszystkich miłośników klubowych brzmień, ale nie tylko, bo myślę, że odnajdą się tutaj również wszyscy ci, którzy tęsknią za wakacjami, za słońcem. Przed nami El Mexo, Fino, Big Daddy, Sir Easy, Somos Estrellas de la Noche, czyli jesteśmy gwiazdami nocy. No i prosto z Hit Planety dziś grają dla nas co godzinę.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy Hit

0: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Paweł Laksoka
2: i Dominika Gawenda, Blue Café. Słuchacie Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 14.
5: Czas na wiadomości.
7: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 kilometrów. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
8: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
7: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro. Środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
9: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
7: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy w Karpicku w Wielkopolsce. Przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
4: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
6: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
10: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
7: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyka.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-silnik.prąd.pl.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Thomas Irwin i taka oto historia, story.
1: Muzyczne radio.
0: 16 minut po godzinie 14, no i tak jak wspominałem na samym początku naszego pasma, mam dziś dla was coś specjalnego. Rozdajemy VIP-owską podwójną wejściówkę na koncert, na którym, uwaga, w repertuarze pojawi się Bieber. Ale spokojnie, bo to nie Justin, także transparenty możecie już chować, jeśli ktoś z was się szykował. Nasz Bieber ma na imię Henryś, żył w baroku i miał tak fantastyczne poczucie humoru,

0: angielskie tango Oswalda Giolowa. Także czeka Was podróż od barokowej bitwy po nocne kluby Buenos Aires i to w jeden wieczór. No i to w najbliższy niedzielny wieczór, start koncertu o godzinie 18, a jeśli chodzi o zasady, to nasza ulubiona formuła, czyli kto pierwszy, ten lepszy, 757-646-646 albo z końcówką 645. No i z kimś za moment się z Was usłyszę, a teraz posłuchajmy naszej piosenki dnia, Nowa Generacja i Love Story.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty i ja.
2: Muzyczne radio.
3: Takie oto love story. No i a propos konkursu, telefony rozdzwoniły się jak szalone, lecz niestety nikt ze zwycięzców, czyli

0: Patryk i nasza słuchaczka Marzena nie mógł akurat w tę konkretną niedzielę do NFM-u się wybrać, także jeśli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, masz ochotę wybrać się w niedzielę na podróż od Baroku do klubu w Buenos Aires i to jeszcze z VIP-owską wejściówką, możesz przyjechać do Wrocławia na godzinę 18, to czekamy na was 757-646-646 albo z końcówką 645. Jeszcze jest szansa, no a przed nami Tom Petty, The Heartbreakers i The Last DJ.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: No i bilety szczęśliwie pofrunęły do naszego słuchacza Darka, którego gorąco pozdrawiamy. Przed nami jeszcze grupa Manchester, no i za 3 minuty kolejna porcja informacji z regionu, także prognoza pogody.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
6: Minęła godzina 14.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Na dolnośląskich termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, które wynoszą od 13 do 16 stopni. Średnia dla regionu taka jak temperatura maksymalna. Najchłodniej jest na wyżynach w miejscowościach podgórskich. Im niżej, tym cieplej. Wiatr wschodni w porywach sięga do 35 km na godzinę i to jego dzisiejsze maksimum będzie słabnąć. Ciśnienie wysokie obecnie stabilizuje się na poziomie 1022 hektopaskali. Później zacznie wzrastać, obniża nam się wilgotność.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna informacyjna wycieczka po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Beata Nowicka.
11: Ranny w strzelaninie policjant walczy o życie w szpitalu, a napastnik usłyszał już zarzuty.
12: 33-latek oddał dwa strzały w kierunku 28-letniego funkcjonariusza.
11: Sprawdzimy też, jakie decyzje czekają kierowców w Legnicy i Polkowicach.
13: Uroczyste otwarcie ronda, a także odsłonięcie pomnika świętej Barbary zaplanowano na 17 grudnia.
11: A na koniec przeniesiemy się na weekendowe trasy pierwszego rajdu wałbrzyskiego i do sali koncertowej w Jeleniej Górze.
14: Koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca i symfonia d-moll Cezara Franka.
15: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Lekarze walczą o życie 28-letniego policjanta, który został ranny w czwartkowej strzelaninie w Kraśniku Górnym. Funkcjonariusz przeszedł skomplikowaną operację i w stanie skrajnie ciężkim przebywa na oddziale intensywnej terapii w Legnicy. Tymczasem odpowiedzialny za ten czyn 33-letni mężczyzna został dziś w południe doprowadzony do prokuratury rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Napastnikowi, który strzelił do mundurowego z bliskiej odległości podczas przeszukania posesji, grozi dożywotnie więzienie.
12: Po zakończeniu czynności prokurator ma skierować do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, podczas policyjnych czynności na jednej z posesji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca 33-latek oddał dwa strzały w kierunku 28-letniego funkcjonariusza, raniąc go w głowę. Następnie uciekł, ale szybko został zatrzymany podczas pościgu. Policjant w stanie ciężkim trafił do szpitala. Na miejscu zabezpieczono między innymi pistolet, z którego miał strzelać napastnik. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: Na drogach regionu szykują się duże zmiany dla kierowców, a kluczowe decyzje zapadną już po weekendzie. Uroczyste otwarcie nowego ronda w Polkowicach zaplanowano na 17 grudnia. Natomiast w Legnicy o nazwie dla nowego ronda już w najbliższy poniedziałek zdecydują miejsce rajcy.
13: Nowe rondo w Polkowicach jest miejscem, gdzie zbiegają się ulice o nazwach bardzo ważnych dla historii. To ulice Jana Pawła II, kardynała Bolesława Kominka i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 17 grudnia rondo będzie będzie nosić nazwę Rondo NSZZ Solidarność. Nikt z polkowickich radnych nie miał wątpliwości co do tej nazwy. Zdecydowali jednogłośnie, wpisując się tym w obchody 45. rocznicy wydarzeń związanych z pacyfikacją kopalni ZG Rudna. Jej załoga przeciwstawiła się komunistycznemu reżimowi. Uroczyste otwarcie ronda, a także odsłonięcie pomnika świętej Barbary zaplanowano na 17 grudnia, dokładnie w 45. rocznicę wydarzeń z 1981 roku w kopalni Rudna. Czy także legnicy radni zagłosują jednogłośnie za nazwą zaproponowaną przez prezydenta miasta Macieja Kupaja, czyli Rondo Polskiej Miedzi, okaże się na sesji w najbliższy poniedziałek. Rondo powstało, aby poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w tej części Legnicy. Zostało oddane do użytku na początku maja tego roku. Kosztowało ponad 27,5 miliona złotych. 98% tej sumy miasto pozyskało z rządowego funduszu Polski Ład. Rondo powstało w ciągu ulicy Jaworzyńskiej, blisko autostrady. Co ważne, jest turbinowe, a turbin w miedziowym przemyśle nie brakuje. Może to przeważy przy głosowaniu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: W Jeleniej Górze dzisiejszy wieczór płynie pod znakiem wielkich arcydzieł muzyki europejskiej. W sali koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej imienia Stefana Sztrala wybrzmi wyjątkowy koncert na dwa fortepiany i orkiestrę de mol Francisa Poulenka, na który zaprasza dyrektor Filharmonii Marek Wroniszewski.
14: Udało nam się pozyskać jako partnera Włoski Instytut Kultury w Krakowie, który będzie nas wspierał w naszych działaniach i współpracy z włoskimi artystami. I 25 września właśnie we współpracy z Instytutem mamy trójkę znakomitych solistów Włoch, dwoje pianistów i dyrygenta. W bardzo przyjemnym i pięknym programie koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenka i symfonia de mol Cezara Franka. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i właśnie dzięki temu będziemy mogli coraz częściej wspaniałych włoskich artystów przyciągać do naszej Filharmonii.
11: Z kolei w Wałbrzychu wielkie emocje czekają na fanów motoryzacji. W sobotę i niedzielę w mieście i okolicznych gminach zostanie rozegrany pierwszy wałbrzyski rajd samochodowy, który zapowiada się jako prawdziwa gratka dla miłośników szybkiej jazdy i sportowych wrażeń.
3: Tak, w sobotę rzeczywiście po raz pierwszy od ponad 30 lat samochody rajdowe wyjadą na ulicę Wałbrzycha i to rzeczywiście może być gratka dla miłośników ścigania. W rajdzie, który ma charakter całkowicie amatorski, zapowiedziało udział ponad 60 załóg. Prolog rozegrany zostanie w śródmieściu Wałbrzycha w sobotę po południu, a trasę wyznaczono spod Akwazdroju w stronę Ślimaka przy ulicy Sikorskiego.
16: Już o godzinie 16:30 z rampy spod Akwa wystartują pierwsi zawodnicy odcinka prologu. OS ten jest OS-em bardzo ciekawym, który na pewno skupi potężną ilość publiczności. Bardzo długo zastanawialiśmy się, gdzie go znaleźć. Znaleźliśmy go blisko centrum Wałbrzycha. Możemy pokazać te samochody rajdowe w takim miejskim odcinku. Kibice myślę, że będą mieli dużo frajdy z obserwacji tych samochodów na trasie.
3: To dyrektor rajdu Jarosław Dyszkiewicz. Niewątpliwą wisienką na rajdowym torcie będzie udział w prologu mistrza i wicemistrza Europy oraz wielokrotnego mistrza Polski Krzysztofa Hałowczyca, który na trasę wyjedzie kultową Skodą Fabio Rally 2 Evo. Ciekawostką z kolei będzie weteran rajdu Paryż-Dakar Jerzy Mazur, który poprowadzi stara 266C.
17: Postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby wyjąć go z muzeum. Oczywiście wymagałoby to, żeby były lepsze efekty przygotowania, ale na to już nie ma czasu. Natomiast ten Unistar będzie już od soboty rano. Pojadę właśnie ten prolog, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to zaspokaja może nie tylko zmysł słuchu, ale i wzroku i węchu.
3: A to właśnie Jerzy Mazur. Rajd to znów utrudnienia w centrum miasta. W sobotę po południu zamknięty zostanie cały szereg ulic od Akwazdroju przez Wysockiego i części ulicy Sikorskiego. W niedzielę z kolei rywalizacja przeniesie się na odcinek Michałkowa-Glinno. Wszystkie informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronach organizatorów rajdu oraz Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey, it's me. Greetings to all the listeners of Muzyczne Radio. Keep listening.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Życie jest piękne, no może nie moje i nie wasze, ale czyjeś na pewno, cytując klasyka. Skubasa znajdziecie również na top30.pl, to już jutro po godzinie 13, a teraz ruszamy prosto na Hit Planetę. Tutaj czeka na nas El Mexo i Somos Estrellas, no i następnie czeka na was także imprezownik.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy Hit Tip.

0: zabytkowy rynek w Jeleniej Górze oraz uliczki Starego Miasta zamienią się w ten weekend w wielkie targowisko. Część z nich już się zamieniła. Jarmark Staroci i Osobliwości organizowany w Jeleniej Górze od 1973 roku jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy, mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
1: Będzie można kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, szkło, porcelanę, książki, pocztówki, monety, rękodzieło i tysiące innych przeróżnych rzeczy. Oczywiście jarmark oficjalnie trwa 2 dni, czyli jest to sobota, niedziela. Od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy chętnych na zakupy. Natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze od lat, że wystawcy na bocznych uliczkach wystawiają się od czwartku i piątku. Także również zapraszamy do korzystania z tych możliwości.
0: Teraz zapraszamy na spektakl, który rozbawi do łez i rozłoży dosłownie na łopatki. Sporą dawkę humoru w ten weekend zapewni teatr imienia Cypriana Kamila Norwida, mówi Robert Mania, jeden z aktorów grających w przedstawieniu.
2: Jest to przedstawienie, które pokazuje karkołomną i ciężką pracę trupy teatralnej, która realizuje na scenie przy obecności publiczności swoje dzieło. Próbują wyjść obronną ręką z tego karkołomnego przedsięwzięcia.
0: Czy wiecie, że dr Dolittle naprawdę potrafi rozmawiać ze zwierzętami? Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza już w sobotę na pełną magii i humoru teatralną przygodę dla całych rodzin. Zapraszają aktorzy.
3: Ara! Jeep! Przynieście nowy szyld. To całe panoptikum tylko odstraszało widzów. Tak, cyrk doktora Dolittle. To brzmi od razu lepiej. Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na godzinę 16 na spektakl Cyrk doktora Dolittle.
0: Natomiast w niedzielę kolejne atrakcyjne przedstawienie dla młodych widzów. Karmelek to ciepła napisana wierszem historia o przyjaźni. Dzisiaj startuje 11. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Filmowego Złoty Samorodek w Złotoryi. Przez 3 dni w kinowych salach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury prezentowane będą konkursowe filmy w 4 kategoriach, mówi Zbigniew Gruszczyński, dyrektor ZOK w Złotoryi.
4: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię.
0: Teraz Wałbrzych i Gratka dla miłośników rajdów samochodowych. W sobotę i w niedzielę w Wałbrzychu i okolicach rozegrany zostanie pierwszy wałbrzyski rajd samochodowy.
5: W rajdzie, który ma charakter całkowicie amatorski, zapowiedziało udział ponad 60 załóg. Prolog rozegrany zostanie w Śródmieściu Wałbrzycha w sobotę po południu, a trasę wyznaczono spod Akwazdroju w stronę Ślimaka przy ulicy Sikorskiego. W niedzielę z kolei rywalizacja przeniesie się na odcinek Michałkowa-Glinno. Wszystkie informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronach organizatorów rajdu oraz Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Smaki karkonoszy, dwudniowe święto lokalnych pyszności, kultury i dobrej zabawy startuje dzisiaj w Podgórzynie. Tradycyjnie nie zabraknie regionalnych produktów, stoisk lokalnych wystawców i rękodzielników. Organizatorzy zadbali też o bogaty program artystyczny.
6: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gmin Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
0: W sobotę na Jeziorze Kunickim pod Legnicą odbędą się regaty o puchar komandora klubu żeglarskiego Poseidon. Na starcie stanie ponad 20 dolnośląskich załóg rywalizujących w klasach Omega oraz Open.
7: Na starcie stanie ponad 20 załóg rywalizujących w klasach Omega i Open, jachty kabinowe.
8: Jarek Janowski, wołają na mnie Bosman.
7: W rywalizacji udział wezmą załogi reprezentujące m.in. kluby z Dolnego Śląska, takie jak klub żeglarski Poseidon z Kunic, Szkoła Żeglarstwa Ireneusza Leszczyńskiego, Klub Żeglarski Cysterska Brać z Akwenu Słup, Klub Horyzont z Pilchowic, Klub Wielka Sowa z Bielawy, Klub Żeglarski Kubryk ze Świdnicy, Hals Miłkowice, Master Yachting Wrocław oraz Grupa Żeglarska Wiatr po Wodzie z Wrocławia. O końcowym wyniku decydować będzie nie tylko szybkość jachtów, ale również doświadczenie załóg, właściwa taktyka oraz umiejętność wykorzystania warunków panujących na Jeziorze Kunickim.
0: W najbliższą niedzielę wystartuje lubańskie biegowisko. Zawodnicy zmierzą się w półmaratonie biegu na 10 km i i w marszu Nordic Walking. Biegi uliczne są wydarzeniem o charakterze otwartym, skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Niezwykle ważnym elementem imprezy jest bieg dzieci i młodzieży, w tym bieg osób z niepełnosprawnością intelektualną. Start i meta: ulica Sybiraków w Lubaniu.

0: W moim kierunku.
1: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
5: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
5: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
4: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
7: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
4: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
10: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer...
1: Witajcie, małe i duże mobile. Dzisiaj jeden temat powracający jak bumerang, ale bardzo ważny i mam nadzieję kilka informacji, które wam się przydadzą. Zimne noce przed nami, a kuny już szykują się do tego, by zagnieździć się w niektórych samochodach. Szukają ciepła w naszych pojazdach. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kuna pod maską to nie tylko problem z kablami, zniszczonymi, pogryzionymi i innymi elementami wnętrza aut, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w czasie jazdy. Główne dowody na obecność kuny pod maską to oczywiście ślady łap, pojawienie się sierści, ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki, ponieważ te bardziej bolesne oczywiście to poszarpane wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody przegryzione. Zaniepokoić też powinny nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna najczęściej szuka pod maską ciepła schronienia, szczególnie w dni chłodne. Kłopot w tym, że to zwierzę terytorialne. I jeśli zadomowi się w aucie, będzie bronić swego domostwa, swego gniazda. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w samochodzie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy zaparkowane obok stoi nienaruszone. Choć na szczęście to rzadkie sytuacje.
0: Porady ekspertów.
1: Niestety kuna sieje spustoszenie, to realne zagrożenie, przegryzione przewody hamulcowe, elektryczne. W czasie jazdy poszczególne podzespoły mogą przestać działać i jeśli nie zauważymy uszkodzeń w porę, może dojść do nieszczęścia. Warto więc wyrobić sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zaglądać pod maskę i sprawdzać, czy wszystko jest ok. Jeśli kuna jest pod maską, a nie mamy profesjonalnych narzędzi pod ręką, no to wiadomo, stosujemy odstraszacze zapachowe. Kuny nie tolerują raczej zapachu mięty pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z bardziej popularnych metod odstraszania zwierząt są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki.
0: Autoradio.
1: Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie,

0: prosto z Danii Safri Duo. Muzyczne radio. A teraz nasze muzyczne danie główne. Jednocześnie świeżo założony projekt o nazwie Nowa Generacja, za którym to kryją się Michał Tarka i Dawid Jędrzejczyk. To właśnie tych dwóch panów pod szyldem wytwórni Engie Label zmiksowało, napisało i wydało singiel Love Story. Była to sobotnia premiera na top30.pl. W poniedziałek pojawili się również na Hit Planecie. No a dziś grają dla nas co godzinę. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
3: Drodzy legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
0: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Nadal znajdujemy się w towarzystwie wartości maksymalnych, czyli średnio 16 stopni i to dosłownie ostatnie minuty, bo lada moment temperatura zacznie się obniżać. Aż do 10 stopni w nocy. Zachód słońca rozpocznie się dziś o godzinie 18.43. Wiatr wschodni porywy do 35 km na godzinę. Przez jego obecność wydaje nam się, że jest zdecydowanie chłodniej. Na barometrach 1022 hektopaskale ciśnienie trzyma się stabilnie tego poziomu, po zmierzchu zacznie wzrastać.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A co nowego informacyjnego słychać w regionie, opowie Beata Nowicka.
9: Wielkie Święto Kolekcjonerów opanowało Jelenią Górę. To 58. Jarmark Staroci i Osobliwości. Sprawdzimy, jakie drogowe zmiany czekają mieszkańców Świdnicy, a także przyjrzymy się sportowym inwestycjom w regionie. Fundusze na nowoczesną infrastrukturę trafiły właśnie do Szklarskiej Poręby, Lubawki i Lądka Zdroju.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: To prawdziwa gratka dla łowców okazji i miłośników historii. Oficjalnie Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości w sobotę i niedzielę, ale praktycznie już opanował Plac Ratuszowy i Jeleniogórską Starówka. To jeden z największych tego typu punktów na mapie Polski, przyciągający kolekcjonerów z całego kontynentu. O szczegółach wydarzenia mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
10: Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości odbywa się dwa razy do roku. Zawsze jest to ostatni pełen weekend września i kwietnia. W tym roku przyjedzie do nas na sam Plac Ratuszowy około 170 wystawców. W tym będzie około 200 stanowisk z rękodziełem, z antykami, starociami i tym podobnym. Co roku jest problem z tym, że nie jesteśmy w stanie wcisnąć wszystkich, bo zgłoszeń mamy z roku na rok coraz więcej, ale jakoś nam się udaje. Będzie można kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, szkło, porcelanę, książki, pocztówki, monety, rękodzieło i tysiące innych przeróżnych rzeczy. Oczywiście jarmark oficjalnie trwa dwa dni, czyli jest to sobota, niedziela. Od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy chętnych na zakupy. Natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze od lat, że wystawcy na bocznych uliczkach wystawiają się od czwartku i piątku. Także również zapraszamy do korzystania z tych możliwości.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Większy komfort dla lokalnych sportowców w powiecie kamiennogórskim. Wiceminister Piotr Borys przekazał burmistrzowi Lubawki promesę na 250 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Szatnia na Medal. Pieniądze zostaną przeznaczone na gruntowny remont zaplecza socjalnego przy tamtejszym boisku sportowym.
11: Rozpoczęliśmy w tym roku po raz pierwszy w historii naszego państwa taki cykl, który zainicjował pan minister Jakub Rutnicki, aby wesprzeć w całej Polsce, szanowni państwo, małe kluby, osiry, szkoły, cele modernizacji szatni. Szatnia jest nieodzownie związana także z tym standardem usług sportowych. Często, kiedy zapisujemy dzieci do tego pierwszego wymarzonego klubu, także to jest ten moment prysznica, przebrania się. To wymaga ogromnej modernizacji. W tym roku łącznie przeznaczamy na inwestycje blisko 100 milionów złotych. Mamy w tej chwili kolejną dogrywkę, w tym między innymi za sekundkę przekażę oczywiście tę dotację na rzecz Lubawki i Osiru, ale chciałem powiedzieć, że jesteśmy w bardzo wielu miejscach w Polsce, aby właśnie wzmocnić ten potencjał. To się składa dokładnie także do wielkich inwestycji, które prowadzimy, których celem jest zaproszenie wszystkich Polek i Polaków do aktywności fizycznej. Jesteśmy w procesie modernizacji blisko 1700 orlików. Budujemy blisko 300 orlików nowych i chcemy zrobić absolutnie wszystko, żeby każda gmina w Polsce miała szansę na stworzenie warunków takich, które pozwolą na to, aby aktywizować dzieci, młodzież, całe społeczeństwo. Dzisiaj, szanowni państwo, w Polsce blisko 30% dzieci jest w kompletnym bezruchu i ponad 75% dorosłej populacji. Dokładnie odwrotnie niż w krajach skandynawskich czy w Holandii. Naszym celem, tworząc strategię rozwoju polskiego sportu, jest, aby zapraszać do aktywności fizycznej wszystkich.
9: A w Świdnicy rusza duża inwestycja, która poprawi komfort poruszania się po mieście. Ulice Reja, Morelowa i Przelotowa całkowicie zostaną przebudowane w ramach modernizacji dróg gminnych. Wykonawca już wszedł na plac budowy i zgodnie z zawartą umową ma czas na sfinalizowanie wszelkich prac do końca grudnia.
3: Inwestycja obejmuje trzy ulice położone na osiedlu Kolonia i osiedlu Owocowym. Na ulicy Mikołaja Reja na całej jej długości wykonana zostanie nowa asfaltowa nakładka. Podobne prace zaplanowano także na ulicach Morelowej i Przelotowej. Przewidziano również wymianę krawężników oraz naprawę i regulacje znajdujących się w pasie drogowym studzienek. Dzięki temu modernizacja obejmie nie tylko samą nawierzchnię, ale również elementy infrastruktury, które mają wpływ na jej trwałość i prawidłowe funkcjonowanie. Zakres inwestycji został rozszerzony również o rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Na ulicy Morelowej wymieniony zostanie chodnik po jednej stronie drogi. Na ulicach Reja, Morelowej i Przelotowej pojawią się również progi zwalniające, które mają uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: Na koniec przenosimy się na ziemię kłodzką, gdzie wysłużony kompleks sportowy doczeka się drugiego życia. W Lądku Zdroju rusza przebudowa miejscowego Orlika, który został wybudowany na początku lat 20. Nowe oblicze obiektu i szczegóły prac budowlanych sprawdzał Jacek Zych.
12: Tak, Orlik w Lądku Zdroju, który jakimś cudem oparł się wielkiej wodzie i nie został zniszczony w czasie powodzi w 2024 roku, wybudowano niemal dwie dekady temu. Od tego czasu intensywnie użytkowane boisko mocno się zużyło i wymaga już, jak wiele innych z tego okresu, pilnej interwencji.
13: Mamy kluby sportowe, mamy liceum ogólnokształcące, mamy szkołę podstawową. Wszyscy praktycznie teraz korzystają z tego obiektu, ponieważ szkoła podstawowa została zalana, ona już została podniesiona z tych wielkich gruzów, natomiast tam boisko jeszcze nie zostało wyremontowane, więc ten Orlik służy właściwie wszystkim mieszkańcom.
12: Powiedział Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju, który dodaje, że niewielkie prace porządkowo-remontowe były tam prowadzone, jednak na większy zakres prac gminy po prostu nie było stać.
13: Tak, myślimy o wymianie instalacji, myślimy również o takiej ingerencji w nawierzchnię, podstawowe rzeczy, które po prostu się zużywają i no, to jest proces naturalny. Obiekt, który jest użytkowany, wymaga od czasu do czasu rewitalizacji. Minęło już tak dużo czasu, że nadchodzi moment, w którym bardzo cieszymy się, że będziemy mogli użyć tych środków.
12: Czyli ponad 120 tysięcy złotych, jakie na remont Orlika trafiły do Lądka Zdroju z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Lądek Zdrój, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
8: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Dario G and you are listening to Muzyczne Radio. They

0: Reklama. Odkryj pełny smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Serafini, momentum na falach muzycznego radia. No a lada moment, za dokładnie 12 minut zmienimy pasmo na best of, co możecie potraktować jako zaproszenie na piątkowe spotkanie na Hit Planecie. Utwór przed nami również, bo to właśnie on pojawi się pośród 40 najlepszych, no i pnie się na sam szczyt. Będzie to El Mexo, Fino, Big Daddy, Sierra Easy i Somos Estrellas, czyli jesteśmy gwiazdami.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
6: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
9: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
10: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
13: 16.
12: Czas na wiadomości.
14: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
15: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
14: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysł Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
16: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
14: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenie nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
11: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
14: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: A to było oczywiście Sylwia Grzeszczak i Dżungla. 16 minut po godzinie 16. Słyszymy się w Best of Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry. No i płyniemy dalej za moment. Paradigm, Hotel Techman, także Filip Grodkowski. Ale najpierw kolejna porcja muzycznych newsów.
1: Muzyczne radio.
2: Wracamy z Music News i zapraszamy Was na kolejne, jakże miłe spotkanie. Dziś powiemy o nowych płytach Katarzyny Nosowskiej i Jarka Kłusowskiego, a także o powrocie legendy polskiego rocka zespołu Illusion. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Dobrze znany Wam Arek Kłusowski wraca z nową piosenką i zapowiedzią nowej płyty. Ta piosenka to bingo. Ten singiel to początek konceptualnego projektu opowiadającego o świecie, w którym wizerunek coraz częściej staje się ważniejszy niż człowiek, a autentyczność zaczyna być dobrem luksusowym. Artysta bierze pod lupę obsesję popularności, życie na pokaz, konsumpcjonizm i nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. Bingo jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy trochę gramy siebie. Bingo otwiera nową erę w twórczości Arka Kłusowskiego i zapowiada jego długo wyczekiwany album, którego premiera planowana jest na wiosnę przyszłego roku. A propos nowych albumów, najnowsze wydawnictwo Katarzyny Nosowskiej ma już tytuł. Nigredo ukaże się 23 października i będzie zwieńczeniem wyjątkowego projektu, którym artystka celebruje 30 lat swojej solowej twórczości. Płyta nosi tytuł Nigredo. Szukałam jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy właśnie to przyniosło koniec poszukiwań, mówi Nosowska. Jest poważnie, dostojnie, dokładnie tak jak odważne wstąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, bolesne, wstydliwe, zakłamane. Zadziwiające, ile razy trzeba doświadczyć dekompensacji, by zniwelować dystans, który oddziela nas od istoty tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Jedno jest pewne, warto. Choć boli, jest nieprzyjemne, dodaje artystka. Równocześnie do rozgłośni radiowych trafiają kolejne

0: Music News kończymy premierowymi piosenkami, które już trafiły na naszą antenę. Użel z nagraniem Miami, Timmy Trumpet i Ale Farben z nową propozycją, Chase the Feeling i Tom Byrne z najnowszą produkcją Like You Do. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie Smaki Karkonoszy czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Temperatura zaczyna się obniżać. Średnia dla regionu wynosi już 15 stopni, a jeśli chodzi o minimum, które przywita nas po zmierzchu, będzie to od 8 do 10 na plusie. Zachód słońca rozpoczyna się dziś o godzinie 18.43. Ciśnienie zaczyna powoli wzrastać. Na barometrach nadal 1022 hektopaskale. No i co warto podkreślić, przed nami naprawdę piękne, złote jesienne dni, no bo przez najbliższe dwa tygodnie wyłącznie słońce i 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Minęła godzina 16.30. Czas na ostatni piątkowy raport. Sport regionalny, przedstawi go Beata Nowicka.
6: Dolnośląskie muzea i obiekty sportowe kuszą w ten weekend wyjątkowymi propozycjami dla dzieci i dorosłych. Podczas gdy Duszniki Zdrój świętują Europejskie Dni Dziedzictwa z Janem Nepomucenem w tle, Jeleniogórskie Muzeum Przyrodnicze zaprasza na sentymentalną podróż do świata owadów na dawnych pocztówkach. Z kolei we Wrocławiu rusza akcja, która ma zamienić tradycyjne sale gimnastyczne na lodowiska i tory wrotkarskie.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Szczegóły za chwilę. Na początek Bolesławiec, 33-latek, który w Kraśniku postrzelił policjanta, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia, mówi prokurator rejonowy Sebastian Woźniak.
7: Sprawca czynnej napaści na funkcjonariusza policji, ale też usiłowania jego zabójstwa został doprowadzony do prokuratury. Zostały mu przedstawione zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.
8: Z ustaleń śledczych wynika, że policjanci wykonywali czynności na jednej z posesji w Kraśniku. W pewnym momencie wrócił tam jej 33-letni mieszkaniec.
7: Wszedł do budynku, zorientował się, że w środku są postronne osoby. Wybiegł z tego budynku, po czym dobył broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza policji.
8: Policjant został ciężko ranny w głowę. Jego stan nadal jest ciężki i przebywa w szpitalu. Po oddaniu strzału 33-latek zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna miał przy sobie broń.
7: Uciekając miał cały czas przy sobie, natomiast w pewnym momencie odrzucił ten pistolet, oddał się w ręce policji.
8: Zabezpieczony pistolet ma kaliber 9 mm. Broń została przekazana do badań kryminalistycznych. Śledczy sprawdzają również przeszłość podejrzanego. W Polsce nie był dotychczas karany, ale był skazany na terenie Niemiec za przestępstwa związane z bronią.
7: Był karany za posiadanie broni, przewóz broni, broni palnej lub jej elementów. Został skazany w 2024 roku na terenie Niemiec na karę grzywny.
8: Prokurator podkreśla, że motyw działania 33-latka jest nadal ustalany. Podejrzany złożył wyjaśnienia i przedstawił swoją linię obrony, ale śledczy na razie nie ujawniają ich treści.
7: W tej chwili, biorąc pod uwagę tą kwalifikację, która została przyjęta, jest to kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywotniego pozbawienia wolności.
8: Prokurator złożył do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju włączyło się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Z tej okazji przygotowano tam wyjątkową wystawę poświęconą rzeźbom i wizerunkom świętego Jana Nepomucena. Postaci niezwykle popularnej i wpisanej w krajobraz tego regionu. A więcej o tym nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, rzeczywiście wystawę pokazano przy okazji spotkania zorganizowanego w Młynie Papierniczym pod hasłem Nepomuceny Ziemi Kłodzkiej. Bohater wystawy wybrany został nie bez kozery. To nie tylko jedna z najczęściej pojawiających się postaci świętych na pograniczu polsko-czeskim, ale też mający, o ironio, chronić przed powodzią czy nagłą śmiercią w wodzie.
10: Jan Nepomucen był duchownym, żył w okresie XIV wieku i według legendy został przez wojsko króla czeskiego Wacława IV, torturowany i umęczony, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki, do Wełtawy. W XVIII wieku przeprowadzono proces beatyfikacji oraz kanonizacji i ostatecznie w 1729 roku stał się on świętym. Został patronem Pragi, został patronem także spowiedników oraz wszystkich zawodów z wodą związanych.
9: Powiedziała dr Aneta Marek z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książki poświęconej świętemu. Tak jak powiedziałem, Jan Nepomucen to jeden z najczęściej odwzorowywanych świętych w Czechach i w Polsce. Tylko na ziemi kłodzkiej pojawia się 243 razy w postaci figur, rzeźb, grafik czy obrazów. W 2023 roku naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego skończyli trwającą wiele lat inwentaryzację tych miejsc.
10: W miastach, na wsiach, ale także wewnątrz obiektów. Jeżeli chodzi o kościoły czy placówki muzealne, to również tam możemy spotkać naszego bohatera.
9: Ja przypomnę, że w czasie wielkiej powodzi w 2024 roku żywioł zabrał ze sobą stojącą na kamiennym moście w Lądku-Zdroju ponad 300-letnią rzeźbę świętego Jana Nepomucena. Pomimo prowadzonych kilkukrotnie poszukiwań na kilku kilometrach koryta Białej Lądeckiej nie udało się odnaleźć nawet najmniejszego kawałka tej rzeźby. Zdusznik Zdroju dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
6: Niezwykłą ekspozycję historyczno-edukacyjną przygotowało też Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach. Wystawa Owady na pocztówkach ukazuje, jak w drugiej połowie XX wieku rozbudzono w dzieciach i młodzieży pasję do przyrody i kolekcjonerstwa. Dawne pocztówki służyły wtedy jako popularne pomoce szkolne. O szczegółach dzisiejszego wernisażu mówi kurator wystawy Leszek Kośny.
1: Tym razem przedstawiciele niezwykle licznego gatunkowo i różnorodnego świata owadów nie znajdą się na wystawie osobiście, ale dzięki ich graficznym wizerunkom. Zaprezentowana zostanie kolekcja 21 zestawów pocztówek wydanych w latach 1963-1986 przez Biuro Wydawnicze Ruch oraz Krajową Agencję Wydawniczą. Pocztówki te trafiły na rynek wydawniczy jako pomoc szkolna oraz materiały wzbudzające zainteresowanie przyrodą i rozwijające zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Szczegóły możecie Państwo poznać na wystawie, która czynna będzie od 25 września do 29 listopada. Zapraszam.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: I na koniec zaglądamy do stolicy województwa, gdzie uczniowie mogą liczyć na spore urozmaicenia szkolnej codzienności. Tych zajęć wychowania fizycznego wrocławianom mogą pozazdrościć dzieci z innych miast. Rolki zamiast szkolnej ławki, a lodowisko zamiast klasycznej sali gimnastycznej. Wszystko to w ramach nowej edycji popularnej akcji Spartan dla szkół.
11: We Wrocławiu ruszyła 18. miejska akcja Spartan dla szkół. To program adresowany do uczniów, z którego co tydzień korzysta blisko 4000 dzieci z 50 placówek oświatowych. Idea programu jest prosta. Wychowanie fizyczne i lekcje WF-u nie muszą ograniczać się do szkolnej sali. Uczniowie z wrocławskich podstawówek i przedszkoli mogą w zamian trenować w profesjonalnych obiektach Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan przy ulicach Wejherowskiej, Spiskiej i Jaksonowickiej na Nowym Dworze. Wiosną i jesienią uczą się jazdy na rolkach, a zimą zamieniają je na łyżwy. Chodzi o to, by ruch i aktywność kojarzyła się dzieciom i młodzieży z przyjemnością, a nie smutnym obowiązkiem. Instruktorzy zaznaczają, że regularna jazda na rolkach i łyżwach ładnie rzeźbi sylwetkę i wpływa pozytywnie na poprawę równowagi, koordynację ruchową i orientację przestrzenną. Szkoły, które przystępują do programu, nie muszą kupować własnego sprzętu. Organizator zapewnia rolki, łyżwy, kaski, ochraniacze, ubezpieczenie uczestników oraz trenerów. Program funkcjonuje we Wrocławiu od 2008 roku. W 2026 roku miasto przeznaczyło na jego realizację blisko 4 miliony złotych. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, this is Creon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: Dzień dobry. Zdarzenie drogowe na łączniku do autostrady pod Świdnicą na skrzyżowaniu z Bagieńcem. Jest zablokowana droga. Nie warto tamtędy jechać. Prawdopodobnie wypadek. Nie wiem, nie dojechałem do końca. Widziałem ciężarówkę tylko stojącą przed skrzyżowaniem, trudno mi powiedzieć.
5: Bardzo dziękujemy za czujność i dochodzą nas także niepokojące informacje na drodze z Czarnego Boru w kierunku Wałbrzycha przez Lubomir. Tam doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów osobowych. Jak informują słuchacze, lewy pas jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo, kierowany przez policję. Na miejscu pracują także strażacy, pogotowie ratunkowe. Spodziewajcie się utrudnień. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, niewielkie spowolnienia na A4 w kierunku Wrocławia od Sokolników aż do Nowej Wsi Wrocławskiej. Zakorkowana jest również obwodnica Krakowa, od Wrocławia do Katowic, czysto w obydwu kierunkach. Utrudnienia napotkacie również na autostradzie A2 w okolicach Łodzi, od pętli z drogą 311 aż do pętli z S11, ta autostrada A2 na wysokości Krzesin. Na reszcie trasy sytuacja w miarę stabilna, niezależnie od tego, w którym kierunku zmierzacie, poza wspomnianymi utrudnieniami, przejazd powinien być bezproblemowy. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokości.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
4: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
6: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
4: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Niewybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim, został całkowicie zamknięty dla ruchu. Niewybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę. A po 17:00.
3: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
9: No i jednocześnie pierwszy piątek tegorocznej jesieni. Wypadałoby też jakoś ten weekend odpowiednio otworzyć. Jak i co otworzycie wy, to oczywiście według gustu. My otwieramy kolejne zestawienie Hit Planety. Patryk Łasica, witam Was. No tutaj każde gusta i guściki powinny znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego, co nowe i pośród 40 na liście, mam dla Was kolejne premiery. Standardowo po jednej w każdej godzinie zagrają dziś dla nas Tom Byrne. Pojawi się także Nita i Chloe Kisha. To będą zupełne debiuty. A my zaczniemy nasze spotkanie od premier, które już zdążyliśmy zagrać w tym tygodniu, także poprzednim. Te, które czekają na szansę od Was. Jako pierwszy zagra Iman Beck, No Matter What, a druga pojawi się Sanach i Cichosza. No to ja już się robię cicho, bo jeszcze przyjdzie Zdzicho. Przypomnę Wam tylko o głosowaniu na stronie muzycznyradio.pl. No i zaczynajmy.
3: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: A to była Sana w najnowszym wydaniu. Cicho Sza, no ale tytuł to zupełne przeciwieństwo tego, co się stało na polskiej scenie po premierze tego oto singla. Myślę, że fani Zuzi są na pewno zadowoleni. Nasze spotkanie natomiast otworzył Iman Bek, No Matter What, czyli Nieważne Co. A jeśli uważacie, że powinni oni wskoczyć do 40 i mieć szansę na walkę o tytuł lidera, koniecznie dajcie nam o tym znać albo na Facebooku, albo pod adresem emisja@muzycznyradio.pl. No i zanim zaczniemy, sprawdźmy jeszcze wczorajsze podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Alex Warren i Szafirowe Oczy, Emerald Eyes, które już dwukrotnie dotarły na sam szczyt. Widać, że was oczarowały. W środę ponownie wskoczyły na samą górę, lecz przy okazji czwartkowego spotkania spadł na pozycję trzecią. Pozycja druga, tutaj Mrozu i bracia Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Naprawdę świetnie skomponowany i zaśpiewany numer, który ekspresowo dotarł na szczyt. Następnie prowadzenie stracili, w środę wylądowali na pozycji trzeciej, no a wczoraj awans o jedno oczko. A na samej górze manifest tego, za czym tęsknicie w głębi serca. Paraiso i Lost Frequencies, klimat słonecznej Portugalii, wspomnienia z wakacji. No dobrze, że mamy muzykę, chociaż tak można się cofnąć w czasie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
4: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
5: Hello, Poland. We are Aliens Chile.
6: I am Pete Tong.
7: What's up, guys? My name is Gareth Henry.
8: Siemandero wszystkim. Mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
10: No i jednocześnie zupełny debiut. Nowa generacja i Love Story.

0: To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty ja.
2: Hit.

Właśnie minęła godzina 17.30, no i czas podsumować pierwsze poczwartkowe zmiany. Na pewno, co już niestety widać, LP opuściła naszą listę z utworem Don't Stop. Wczoraj straciła 12 punktów, wylądowała na miejscu 39. No dziś niestety konkurencja okazała się zbyt mocna, ale na jej miejsce wskoczyła nowa generacja i Love Story. Na pozycji 39 Marshmallow i Cameron Winecamp Hollow, które wczoraj straciło 11 punktów, grali z numerem 30. No i dziś to oni są w potrzebie, także jeśli lubicie ich słuchać, to ostatni dzwonek na to, aby zagłosować. Strona muzyczneradio.pl, zakładka Hit Planeta. Na miejscu 38 Molly Elizabeth, która była już przy wyjściu, następnie zyskała 12 punktów, lądując na pozycji 27. No dziś niestety historia zatoczyła koło, ale niepełne. Numer 37 to było przed momentem, wczorajsza nowość z pozycji 40 Almost Monday i French Kids, a przed nami Alessandra i również wczorajsza nowość Head Over Water.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie. W nowym miejscu. Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance. Estate of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren. Autopromocja.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
2: Hey, I'm Zoli Bacon.
4: Hello, I'm Unessa.
2: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Edge Connect dziś na miejscu 34, no i jednocześnie jest to dzisiejsza kolejna nowość. Bardzo wysoko widać, że przypadło wam do gustu, a my płyniemy dalej na horyzoncie ku nami. I can see clearly now.

0: Rockowe Nickelback Leave Me Behind. Jak już wylądowali w środę na miejscu 32, tak tutaj bardzo to miejsce polubili, bo bez zmian. My się zbliżamy do godziny 18, zostało nam zaledwie 12 minut. No i przed nami pierwsza dzisiejsza premiera, w której pojawi się Nita. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to mamy idealną okazję na to, aby ją poznać. A jest to dziewczyna, która perfekcyjnie zhakowała system, bo ma za sobą naprawdę solidny warsztat i też dyplom Wydziału Jazzu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Oprócz tego ogromny luz, no i miliony odtworzeń w sieci. Jak sama często podkreśla w wywiadach, zależy jej na maksymalnej szczerości. Muzyka jest dla niej naturalnym wentylem bezpieczeństwa. No i na scenie, jak mówi, nie ma zamiaru udawać kogoś, kim nie jest. Często, bardzo często balansuje między ironią a śmiechem przez łzy i też bardzo celnie trafia w punkt ze swoimi obserwacjami. No i dziś serwuje nam nowość, która brzmi jak najprostsza, a zarazem najlepsza instrukcja obsługi na zbliżający się weekend. Także zostawiamy stres za drzwiami, odpalamy wrotki, no i bierzemy z życia to, co najlepsze, bo przed nami Kochaj i Tańcz. No i wydaje mi się, najlepiej zacząć już teraz.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: DJ Remo i Sickles Shiver wczoraj na pozycji 18, dziś niestety z numerem 31, także idą zmiany, no i jeszcze coś oprócz tego.
1: To jest Hit Planeta, to jest kolejna propozycja, prosto z ławki rezerwowych.
0: Dazen Calvo, Enjoy the Ride.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. Dwunastolatek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
5: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
4: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Dwunastolatek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
6: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
4: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
7: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
4: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Wichniarek.
9: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis.
1: wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
8: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w dwóch setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
3: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką, udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2-6-2.
8: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
9: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
10: A w nim Teddy O, I Miss You.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
7: Salut, c'est Antoine Clamaran.
8: Hi, we are Icona Pop.
9: What's up, guys? This is Cedric Jovet.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.

No i jednocześnie Alpha Jackie Walking on a Dream, czyli wielki hit Empire of the Sun, chodząc we śnie. Dziś z numerem 28, wczoraj na pozycji 34. Gratulujemy awansu, szczególnie, że wszystko wskazywało na to, że się z nimi rozstaniemy, no ale marzenia senne również się spełniają. A jeśli ktoś z Was śnił przykładowo o weekendzie, to przypominam, że to już sen na jawie. Jednocześnie druga z trzech części naszego piątkowego spotkania na Hit Planecie. Do finału zostały nam zaledwie 43 minuty, a po 20 oczywiście piątkowe DMC. Myślę, że wielu z Was nie może się doczekać. Płyniemy dalej. Przed nami Wiktor Waligura, jego najnowszy singiel Nie umiem kochać.

Two Colors i Prima Donna niestety tracą 3 punkty. Od wczoraj dziś wylądowali na miejscu 26, a przed nami odwrotnie LB, które zyskuje Love Don't Let Me Go.

0: No i dosłownie Lucky You. Jednocześnie Topic i Carte Blanche odbijają po mocnym spadku, bo wczoraj stracili aż 15 punktów, lądując z numerem 26, dziś już z numerem 23. Teraz K391 i Call Me Up niestety dziś tracą i to sporo, bo aż 10 oczek. Następnie zyskujący Arek Kłusowski, Bingo, no i niedługo po spotkaniu z Arkiem druga dzisiejsza premiera.
1: Najnowsza lista

0: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: Hey everybody, we are One Republic.
2: How are you? I'm Nelly Furtado.
3: Hi there, this is Chambers.
4: Hi, I'm Katerina.
5: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
6: Witajcie, z tej strony Arek Łusowski. Słuchacie właśnie Hit Planety. Pozdrawiam Was gorąco.

0: Arek Kłusowski, no i bingo, dosłownie, bo awansuje aż o 10 oczek. A przed nami druga premiera, w niej Chloe Kisha, wokalistka urodzona w Malezji, od lat tworzy w Londynie, no i ostatnio z dumą wpisana na prestiżową listę BBC Sound of 2026. Co nie tak bardzo oczywiste, zanim zaczęła na poważnie podbijać listy przebojów, skończyła studia psychologiczne i też obroniła magistra z komunikacji, no i zdecydowanie słychać, że potrafi ona nawiązać relacje z odbiorcą, też oddać w muzyce emocje. No i dziś serwujemy jej najnowszy singiel pod tytułem Question of the Day, czyli Pytanie Dnia. Genialny, zuchwały muzyczny flirt, który buduje napięcie, no i celowo nie daje odpowiedzi na zadawane pytania. Lirycznie mamy tutaj masę inteligentnej ironii, także mistrzowską grę słów, no w końcu niecodziennie w popowej piosence słyszymy, że jeśli ktoś gra i na strunie G, to wcale nie ma na myśli gitary, ani też arii Jana Sebastiana Bacha. Świetny, alternatywny pop, no i nie do końca napisane na poważnie, ale czy w piątek powinniśmy być poważni? Oto jest pytanie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: to tutaj rodzą się potężne hity.
1: 5 minut do godziny 19, no i na sam finał jeszcze iMusic, Joachim Pastor, Cheyenne, Do You Think of Me, awans o trzy oczka.

0: Muzyczne radio.
1: To jest Hit Planeta. To jest to, na co czekasz. Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
0: Na 105,8.
1: 106,7.
0: I 90,9 FM.
1: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
0: I w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormuz. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
5: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
4: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
6: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
7: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
6: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
4: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
8: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu 7 dnia rozejmu. Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
4: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
10: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
11: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
10: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
11: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
10: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
12: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
10: Ale jak zapewnią na przedmeczowej konferencji konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski. On i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
9: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20.45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. Po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Olo Coco, jednocześnie Maria Maszuka i Maleko.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm JP Cooper.
3: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
4: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
5: Hey, what's up? It's Sierra.
6: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Muzyczne Radio.

0: aż mi się przypomniało: uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: A to byli oczywiście bracia Kacperczyk i Mrozum. Jednocześnie hit planetarny finał. I teraz pytanie, czy to wszystko, czego chcieli, czy to wszystko, czego wy chcieliście? No, najwidoczniej tak. Idą zmiany, bo to właśnie oni jeszcze wczoraj grali dla nas na podium. Dziś wylądowali na miejscu 15. Także będą emocje. A numer 14 należy do tego oto pana.
2: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Cześć, to my, zespół Manchester.
6: Cześć, tu Honorata Skarbek.
7: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
8: Cześć, tu Dominika Gawenda.
9: I Paweł Burak-Sokal, Blue Cafe.
10: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
11: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.

0: Take That i Michael Patrick Kelly dziś na miejscu 10.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i to właśnie w ich towarzystwie minęła nam godzina 19.30. Zbliżamy się do końca dzisiejszej Hit Planety, ale też dobrze wiecie, że nie zostawiłbym was na piątkowy wieczór bez odpowiedniego muzycznego zapłonu, szczególnie przed DMC, więc czas sprawdzić, czy wasze głośniki są już gotowe. Przed nami polski DJ i producent Tom Byrne, którego możecie kojarzyć za sprawą świetnych remiksów, czy to Overdrive od Offenbacha, czy innych klasyków Benassi Bros. Te wykręciły w sieci setki tysięcy odtworzeń. Tym razem jednak zamykamy rozdział remiksów. Przed nami wydany dosłownie przed chwilą jego najnowszy autorski singiel Like You Do, który jest zupełnie nowym otwarciem. A przy jego okazji serwuje nam genialny powrót do brytyjskich korzeni muzyki elektronicznej. Także koniecznie dajcie głośniej, no i podzielcie się wrażeniami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

wszyscy mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hey, my name is Bollier.
3: Hello, my name is Sky Holland.
4: Big hello, I'm Graham Candy.
5: Hello, Poland, I'm Ingrid.
6: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce!

0: totalnie nowa i przebojowo odlotowa jest tylko Hit Planeta.
1: Hey, I'm Alle Farben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.

Mondo i Gold. Dziesięć minut do godziny 20, no i stało się. Miejsce piąte za nami, gdzie dziś zagrał Mondo i Gold, który niestety traci jeden punkt, a na jego miejsce wskakują Lost Frequencies i Mari Froes. Paraíso wczoraj zdobyli złoto, na dziś niestety już poza top 3. No i uwaga, uwaga, miejsce trzecie, tutaj gra dla nas Olivia Socha, Rutyna, która awansuje z pozycji szóstej. Ogromne gratulacje. Srebro wędruje dziś do Alexa Warrena, który ze swoimi szmaragdowymi oczami nie odpuszcza, no i awansuje ponownie z miejsca trzeciego, ale jak wiadomo, król może być tylko jeden, tak jak i królowa. No i dziś korona wędruje do Miley Cyrus. Basowa perswazja jak najbardziej zakończyła się sukcesem. I też a propos basu, przypominam, że lada moment startuje kolejne wydanie DMC. Chwila dzieli was od tego, aby Maciej Woskie z wami przywitał. Jest już obecny w studio, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, wysokich lotów, udanej zabawy wam życzę. No i do następnego.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Podaje wynik półfinału Polska-Słowenia 3-0. Wszystkie schrony i miejsca ukrycia będą wyraźnie oznaczone. Eksperci spodziewają się, że niedługo wzrosną stopy procentowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Przed chwilą wygrali w Mediolanie półfinał ze Słowenią 3-0. Pierwsze dwa sety w miarę wyrównane do 23, ale trzeci to już pełna dominacja Polaków. Wygrali do 18. Finał jutro wieczorem o 21. Naszym rywalem będzie albo Francja, mistrz olimpijski, albo Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała po drodze Włochów. Drugi półfinał dziś wieczorem. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle to będzie symbol schronów i miejsc doraźnego ukrycia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą oznaczone, a według Straży Pożarnej to 85 tysięcy miejsc. Symbol jest nieprzypadkowy, to znak obrony cywilnej. Szymon Kępka.
5: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
5: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia.
4: Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć, to przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
7: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
8: Podnieść stopy procentowe?
7: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
4: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już zauważalnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoktor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie radzić z taką rzeczywistością, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
9: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie PESEL-u i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
4: Kontrole urzędu mają się odbywać jeszcze przed końcem roku. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
10: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
4: Dzisiejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
11: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
1: Reklama. tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
12: Po reklamie.

Czas płynie nieubłaganie. Jesteśmy jego częścią. Jak informują fizycy, fale radiowe rozchodzą się z prędkością światła. Owa prędkość to około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. W ciągu roku światło, czyli fale, pokonują 9,5 biliona kilometrów. Jeśli taka radiowa fala nie natrafi na blokujące ją przeszkody, co może się zdarzyć, to po 28 latach fala ta pokona 266 bilionów kilometrów. Dlaczego 28? A dlatego, że od tylu dokładnie lat z anteny muzycznego radia odlatuje w kosmos DMC. Gdyby ktoś się znalazł owe 266 bilionów kilometrów stąd i przypadkowo miał dość czuły odbiornik radiowy, nastawiony na 105,8 FM, to mógłby odsłuchać pierwszej z 1400 audycji DMC. Tak, to już 1400 razy mogliśmy poczuć moc DMC w eterze i czasem na żywo. Wspólnie przeżywając niezapomniane chwile, poznawać muzyczne fascynacje, poznawać siebie, obserwować, jak zmienia się świat w zwierciadle muzyki. Tak wiele się zmieniło, tak wiele zdarzeń kształtowało nas i nasze postrzeganie. Ale DMC wciąż trwa i nawet kiedy śpimy, leci do gwiazd. Gdyby kontynuować tę myśl, to gdzieś w kosmosie możliwy do odsłuchania jest każdy z 1400 odcinków DMC. Fascynujące. Fizyka z dużym prawdopodobieństwem głosi, że nic nie ginie, ale trwa, jedynie oddalając się od źródła emisji. Tak więc nic nie minęło, tylko oddaliło się w przestrzeni. 28 lat jak jeden dzień, jak jedna chwila. Chwila, którą będziemy pamiętać. A kiedy trafi do miejsca, w którym zakrzywia się wszechświat, to powróci do nas i wszystko zacznie się od nowa. DMC będzie trwać, trwać do końca świata. Co niniejszym, jak mniemam, zostało udowodnione.

życiu się i jej postaci mamy tutaj pomost dźwiękowy pomiędzy muzyką dawną a współczesnym, no obecnie trensem. Są takie, moi drodzy, melodie, które nie potrzebują przedstawiania. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków, taktów i okazuje się, że nasza pamięć dobrze zapisuje historię. A to Lonely Shepherd. Utwór, który kiedyś brzmiał zupełnie inaczej, ale teraz po współczesnym dodaniu dźwięków klubowych spokojnie można powiedzieć, że czeka na odkrycie kolejnych pokoleń. A zatem niech sobie toruje drogę do najlepszego, bo takie brzmienia na to zasługują, a my zawsze będziemy temu bić brawo i wspierać bardzo mocno. A zatem Maciej Wolf, witajcie w piątek, witajcie w DMC, witajcie w naszej bajce w najlepszym dniu tygodnia. No i przypomnę. Przypomnę, moi drodzy, tym, którzy być może przypadkiem są w zasięgu muzycznego radia. DMC to nie tylko lista przebojów, to prawdziwa podróż po różnych obliczach elektroniki, od utworów, które dopiero co zaczynają pisać swoją historię, po dźwięki, które znamy od lat pod hasłem klasyki. Zaczęliśmy od utworu, który pamięta inne czasy, ale dzisiaj powiem wam, że dostawa będzie naprawdę dobra. Będą numery, które dostaną nowe życie. W DMC szeroko otwieramy drzwi dla wszystkich i no, prowadzimy w sam środek klubowych brzmień 2026, 2027, a może i 2028. No jak tak przyjrzeć się historii, to gramy tak naprawdę niektóre utwory, które pojawiają się od wielu, wielu lat wieczorową porą. To co, moi drodzy, gotowi jesteście? 1448 odcinek. Dajcie chwilkę i odpalamy pierwszą nowość, a będzie się kilka. Warto ucho zawiesić, no przynajmniej na tym Lonely Shepherd, ale takich numerów będzie więcej, uwierzcie mi. Ram i Susanna to będzie perełka. Ale jeszcze nie teraz. Teraz się rozkręcamy. To jest Muzyczne Radio z Jeleniej Góry. Zapamiętaj naszą ścieżkę dostępu. Bądź z nami, baw się, wspominaj i słuchaj hitów przyszłości.

0: zatem pamiętajcie o możliwości nagrywania się. Apka muzyczna, radio czeka. Eter czeka. DAB Plus czeka w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Katowicach, w Gdańsku, w Szczecinie, Gliwicach, Bielsko-Białej, Andrychów. Pozdrawiamy wszystkie te miejscowości. Kręćcie się z nami, DMZ Maniakami, odcinek 1448.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMZ.

DMC. No to dbaliśmy dzisiaj łagodne, fajne, fajny, łagodny wstęp, bo będzie na początek bang, bang, bang, tak, może inaczej bang, bang, tak będzie lepiej. Nancy Sinatra, pierwsza nowość, poziom 50, DMC.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z nami.

Powiem krótko. Właśnie o to chodzi w tym programie. Muzyka ma nie tylko leczyć w tle. Ma wejść do głowy bardzo mocno i zostać chwilę. A może na dłużej.

0: Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl. To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. DMC News.
3: Przedstawię jak zawsze Tom Dutt.
4: DMC News w pełnej gotowości, a na rozpisce dziś u nas Marcel Detman i jego nowy album. Calvin Harris, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, i trio Rufus Du Sol z najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki elektronicznej. Sprawdzamy szczegóły. DMC News, zaczynamy.
0: DMC News.
4: Ikona współczesnego techno i wieloletni filar berlińskiego Bernheim wraca z najbardziej złożonym i osobistym projektem w swojej dotychczasowej karierze. Marcel Detman, bo o nim mowa, oficjalnie zapowiedział premierę pełnowymiarowego albumu My Own Shadow, który ukaże się 13 listopada nakładem kultowej wytwórni Records. To 19-utworowe wydawnictwo stanowi zwieńczenie wieloletnich eksperymentów na styku surowego techno, filmu, sztuk wizualnych oraz autorskiej fotografii. Jego producenckie i DJ-skie portfolio to imponująca kronika muzyki klubowej. Od kultowych albumów dla Osgoodton i Deckmantel od lat udowadnia jednak, że techno to dla niego coś więcej niż tylko funkcjonalna muzyka taneczna. Artysta ma na swoim koncie interdyscyplinarne projekty, które wprowadziły jego estetykę do świata sztuki i popkultury. Współtworzył spektakl baletowy Masse dla berlińskiego baletu państwowego, współpracował z fotografką Frederike von Rausch przy wystawie New World, a jego produkcje trafiły nawet na ścieżkę dźwiękową do hollywoodzkiego hitu Matrix – Zmartwychwstanie. Najnowszy projekt My Own Shadow to kulminacja całej dotychczasowej drogi Detmana. Jak sam przyznaje, to przestrzeń, w której wszystkie jego artystyczne ekspresje w końcu łączą się w jedną całość. Przez lata zebrałem setki fragmentów, muzyki, szkiców, zdjęć. My Own Shadow stało się parasolem, pod którym mogłem to wszystko zgromadzić, mówi artysta. Poczułem, że to właściwy moment. Dotarłem do punktu, w którym nie chcę już tylko wydawać kolejnych tracków czy grać setów w klubach. Chcę tworzyć przestrzeń, w której spotykają się wszystkie moje artystyczne wizje. Zwiastunem tego podejścia jest opublikowany właśnie hipnotyzujący singiel Resolution Vector. Planowane w ramach projektu występy na żywo mają diametralnie różnić się od klasycznych nocy w klubie. Detman zapowiada imersyjne doświadczenie oparte na pełnej narracji sensorycznej, gdzie publiczność zatraci się w dialogu pomiędzy dźwiękiem a obrazem.
0: DMC News.
4: Zmieniamy temat. Wygląda na to, że Calvin Harris oficjalnie trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, gromadząc na swoim występie w Brazylii niewyobrażalny, bo prawie 2-milionowy tłum. Do tego wydarzenia doszło w lutym tego roku podczas przedkarnawałowej imprezy ulicznej Bloco Skol w São Paulo. Komisja Księgi Rekordów Guinnessa oficjalnie zweryfikowała liczby i kilka dni temu potwierdziła nowy rekord świata w kategorii najwyższa frekwencja na DJ-skim secie jednego artysty. Brazylia po raz kolejny udowodniła, że jeśli chodzi o masowe imprezy uliczne, nie ma sobie równych na świecie. Wynik Calvina Harrisa robi piorunujące wrażenie, jednak fani muzyki elektronicznej szybko zauważyli, że Brazylia ma już swojego własnego rekordzistę. Chodzi o kogo? Chodzi o Aloka, absolutną megagwiazdę tamtejszej sceny. Podczas hucznego sylwestra na plaży Copacabana w Rio de Janeiro artysta zagrał dla oszałamiającej publiczności szacowanej na 2,5 miliona osób. Impreza ta została oficjalnie certyfikowana jako największa celebracja Nowego Roku na świecie. Co więcej, podczas karnawału w Salwadorze Alok przyciągnął 2 miliony ludzi, co dało mu z kolei rekord za największą uliczną imprezę muzyczną na planecie. Skąd więc oddzielny rekord dla Calvina Harrisa? Już wyjaśniamy. Otóż klucz tkwi w precyzyjnej nomenklaturze Guinnessa. Scott otrzymał dedykowany tytuł za ściśle solowy występ promowany jako pojedynczy DJ set, podczas gdy masowe imprezy na plażach czy wielkie miejskie karnawały Aloka kwalifikują się do szerszych kategorii masowych wydarzeń publicznych.
0: DMC News.
4: Pozostajemy przy rekordach. Dobrze wam znane z programu DMC. Australijskie trio Rufus Du Sol oficjalnie pobiło absolutny rekord Billboard Boxscore w kategorii najbardziej dochodowej trasy koncertowej w historii muzyki elektronicznej. Ich trwające od marca 2025 do września 2026 tournée zarobiło oszałamiające 158 milionów dolarów, przyciągając na stadiony i do aren blisko 2 miliony fanów na czterech kontynentach. Kiedy w 2010 roku Tyrone, Lindquist, John, George i James Hunt zakładali w Sydney zespół, prawdopodobnie nie przypuszczali, że kilkanaście lat później staną się największą koncertową potęgą globu. 5 września tego roku trio zamknęło trwające kilkanaście miesięcy tournée wyprzedanym koncertem na potężnym stadionie Rogers Center w Toronto dla prawie 45 tysięcy widzów. Trasa promowała piąty studyjny album formacji Inhale, Exhale i stała się największym rozdziałem w ich dotychczasowej muzycznej karierze. Najnowsze zestawienie Billboard Boxscore nie pozostawia złudzeń. Rufus Du Sol całkowicie zdominowali, wręcz znokautowali dotychczasowych liderów rynku live w elektronice. Trio udowodniło, że muzyka elektroniczna potrafi dziś bez problemu rywalizować z największymi popowymi i rockowymi gigantami na świecie. A zatem posłuchajmy. Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, koleżanki i koledzy, przed wami Rufus Du Sol.

Wyborów o Zwaczerze. Na boisku, moi drodzy, no, dzieje się 32 minuta gry. Piękna walka 0-0, Bośnia Hercegowina i Biało-Czerwoni. Pierwsza połowa meczu. Będziemy spoglądać, informować. Będziemy grać. A słuchacie notowania listy DMC, odcinek 1448. Energia rośnie, moi drodzy, nie zamierzamy zwalniać. To jest moment tylko w DMC Newsa. Dzięki takiemu Rufusowi. Piękny numer. Zobaczymy, jak tam u nas nagrywarka. Pamiętajcie, aplikacja muzyczna radio, tam jest możliwość nagrywania, ale sprawdzajcie jakość, bo chcemy wypuszczać tylko te dobre traki, które są fajnie nagrane. Za chwilę dam plus. Za chwileczkę GG 12, 32, 19, 10. I dzisiaj w programie DMC będzie o DJingu. Z kim? Będziemy rozmawiać z prezesem Federacji DJskiej. A na razie klasyka gatunku. 100% setki programu Dance Mix Chart.

reszta tłucze. DAB Plus, Warszawa 11B, Wrocław 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, w Gdańsku 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B. Bielsko-Biała, moi drodzy, kanał 5B i Andrychów 8D. I online, wszędzie tam, gdzie jest internet, jest muzyczne radio. Polecam aplikację, a teraz GG 12.32, 19.10.

Bośnia-Hercegowina, Biało-Czerwoni, bez bramek. Pierwsza część spotkania, 39. minuta gry.

powiem wam, moi drodzy, że ja tak naprawdę wiele nie oczekuję z od piłki nożnej naszych biało-czerwonych, niech tylko zrobią to samo, co siatkarze, prawda? I nam to wystarczy. Więcej nic nie chcemy.

Cześć, Marek z Lubawki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Muzyczne Radio.

Jak ja nie lubię, kiedy w piątki są mecze, słuchajcie, bo tak jedno oko na listę, drugie na telewizor, a po środku mam jeszcze całe zestawienie. No to GG 12, 32, 19, 10, pozdrowy dla wszystkich. Z trasy z Jeleniej Góry, Daga, Artur Buziole, pozdrowionka dla wszystkich DMC maniaków i nakręconych świrków od Miśki ze Strzegomia. Patryk, wszystkiego najlepszego życzę. Dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Maciejku, pozdraw Anię na te 34 urodziny. Też bombę i zagramy. Anulka, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Od Krystiana, Edzi, Mariusza, Mańka, wszystkich przyjaciół. Masz ich całą furę, tu kartki zabrakło.

Nie no, słuchajcie, to już powinien być gol. To jest to zupełny przypadek. Bramkarz otrzymał piłkę na klatę, strzał naszego napastnika. Wystarczy, że kilka centymetrów w bok, w prawo, w lewo, a no, byłaby bramka pierwsza, upragniona tutaj. Tymczasem dalej do 0-0. 44. minuta gry.

Artur, dobry wieczór wszystkim, mówi. Pamiętajcie zawsze na posterunku jest Oleśnica i okolica. Macieju, nie zwalniamy, moc ma być w DMC, jak zawsze. Marcin z Lubiechowa. Lubiechowa leci z wami. Uściski dla Nikoli, Natalii, mojej córeczki, Milenki. Neuro, dobry wieczór. Jak coś, Maciejku, to nasi chłopcy grają. A jednak wolę sport i dobre wiadomości. No, oby były dobre. Damian pozdrawia wszystkich z Gdyni. Siatkówka była cudowna. To sport narodowy. A piłka nożna? No właśnie.

Krystian napisał tak: dobry wieczór, rędziny. Kapitalne granie jak co piątek, tak trzymać i jest co świętować. Dostanie się do finału w Mistrzostwie Europy w siatkówce mężczyzn. To jest news dnia. Niech tak zostanie. O, Kopaczach, tu jest parę zdań, także masz rację, masz rację. Trzymamy kciuki, Częstochowa, rędziny. Ściska dla naszych piłkarzy. A tymczasem chyba już kończy się, tak skończyła się pierwsza połowa. 0-0.

Moi drodzy, ostatnio bardzo dużo się mówi na temat DJ-ki generalnie, DJ-ingu i tak dalej. No i po godzinie 22 pozwolimy sobie tak przez 15 minut porozmawiać z facetem, który o DJ-ingu wie wszystko. Dobry wieczór. Pozdrów kochanego Arciego, Marcina, Renatę, Mewę, rowerzystę Szymona i kocicę Magdę. Najlepszego. Zapraszam na czata. Share Woman. Od razu odczułem, że jest przerwa, bo tutaj GG wystrzeliło.

Dawida witamy na pokładzie z Zielonej Góry. Maciej, twoja muza daje chęć do życia. Niech tak, Dawidku, zostanie. Dobrze czasy. Ściskam wszystkich słuchaczy DMC dla mojego brata, jego małżonki najlepszego i na dzieciątek też. Oni słuchają z listy co tydzień. Fajnie, że powiększy się nam grono młodych słuchaczy. Tak twierdzi Sławek. Sławek. Nowa wieś. Saweczku, dziękuję. No i promujemy. Jak się tylko da. Proletariusze, DMC maniacy, łączcie się. W każdy piątek. Witam DMC maniaków. Retro w Legnicy. A propos retro, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, jeszcze nie zdążyłem filmików wrzucić. Zrobię to, obiecuję. Jutro mam wolny wieczór, także zrobię to. Obiecuję. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pojawili się na imprezie i na retro, a wcześniej w Jaroszówce. Piękny klimat, dobre nagłośnienie, dużo uśmiechu, fajnego klimatu. Także do zobaczenia. Było warto tam się pojawić. Było warto być w dwóch miejscach, może nie na raz. Do północy i po północy. Gorące uściski dla wszystkich, dla Krystiana, Sebastiana, całej rodziny DMC. Gosieńka z Ulesia. Dobry wieczór, rodzino DMC. Olesica pozdrawia. Arek. Jacek Robson, tak Maciej, łączę się z tobą w bólu. Jednakże nie oglądam, wolę zdecydowanie audycję. To być konsekwentnym i nie zmieniać się. Postępienka się bodzic. Ja coś trzymaj, że bardzo nam miło i lecimy dalej, jak co tydzień. Cała fura pozdrowień dla radiowców, DXerów, Krystiana, Piazza Polskiego. Macie, udało się dzisiaj skrzyknąć ekipę z zeszłego tygodnia, tylko gości z Sadów brakuje. Ale są ze mną Asia, Patryk i Angela. To bracie, to są jakieś party takie kosmiczne. Tańce na stołach, dobry klimat. Żary pozdrawiają DMC maniaków klasycznie. Wjeżdżajcie na czata DMC, przywitajcie się z Szymonem. Nowa Sól, w pełnej klasie. Leci z wami Maciek i Małgosia. Dobry wieczór. Pozdrów całą rodzinę czata DMC. Gregora z Belgii, buziole dla wszystkich, z którymi się świetnie bawiłam na retro. Do następnego, nasza Małgosieńka. Sady Górne, Dolny Śląsk. Ja za tydzień jestem obecny, pozdrawiam wszystkich. Magdalenkę, żonkę i Frania. Matejko, Krzydlina. Marcinkowski jest. Dobry wieczór, DMC maniacy. Obra jest z wami. Pamiętajcie, uściski ode mnie, od Marcina. Damian Zapadówka melduje się w oczekiwaniu na 1450. Pozdrawia wszystkich. No to ładnie tam kopię pod spodem.

Dobry wieczór wszystkim słuchaczom, DXerom i tak dalej. Skocilla Złombol Team pozdrawia wszystkich. Marcin z Wrocławia. No, niech będzie. Tu zawsze kosmiczna energia od 1997 roku. Nawet nie raz mi źle w życiu było, ale muzyka ratuje cały świat. Patryk.

Pozdrowy z warsztatu. Kolca dla garaży u gitary. Chris Wołowa. Jasienica, okolica Arek, witam, dobry wieczór. Degustatorzy skalników, pozdrawiam DMC Maniaków, ale przede wszystkim uczestników Mistrzostw Polski w Kręgle. To był zacny turniej. Dziękuję Macieju za kciuki, było je czuć non-stop. Proszę Cię, nie zakłócaj audycji informacjami o kopaczach. Dinozaur DMC, degustator Chris Poznań. Tak delikatnie będę tylko, dobra? Zarys będę podawał, no. Dwanaście, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, dziesięć.

0: Reklama.
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklamie. DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: Jeden z našich ulubionych numerów. Prawda?
1: True.
0: Czas na muzyczną ucztę. DMC, Lwówek Wielkopolski. Krzysiu, trzymaj się dobrej skali fali muzycznego radia. Fajnie, że jesteś.

Velký Bounce. Branek, jak zwykle, przy Brajlem. Maciejku, mamy piątek, znów mamy piątek, a co tym idzie DMC, potężna dawka najlepszej muzyki, wspomnień. Dlatego szeregowy Tomek melduje się jak co tydzień ze stolicy Dolnego Śląska. Pozdrawiam całą rodzinę.

te samoloty latają. Dobry wieczór wszystkim. Janka od Kotki Samolotki. Największego ściemniacza i leserkiego znam, pozdrawiam. Zielonoka, bez komentarza. Dobry wieczór. Dla Matejki Skrzydliny, pozdrowień moc. I jeszcze mamy tutaj coś, a tak. Maciej, znowu to robicie. Ja mam ciary na całym ciele. Michał z Częstochowy. Martin i Basia, ściskamy w sprawie upalnych Włoch. Ci to, słuchajcie, sobie latają po całej Europie. Żadnych obowiązków, tylko zabawa. To się trzeba umieć ustawić. Rozwianka z pięknej Toskanii. Od Gladiatora. Puść Gladiatora.

Martinelli, obiecuję, że jak znajdę, to dokręcimy, dobra? No coś nie chce mi wpaść. Tylko wersja te spokojna, delikatna, ale to uśniecie mi. Dobry wieczór. Roman z Bolszewa melduje się na pokładzie. Najlepszego dla Aduś i Turunie. Wiktorię. Ja dziękuję. Bolszewo. Pomorskie. Wojtek z Augustowa. Pięknie gracie. Obserwuję co tydzień. No i proszę bardzo. Niech Augustów. Delikatnie się pokołyszę. Dzięki muzycznemu radiu.

0: Jesienkę witamy. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Krystiana ściskam i cały pozytywny świat. Kasia, trzymaj się. Dzięki za Jaruszów, Macieju. Hasałem w pierwszym rzędzie było ekstremalnie cudownie i ty, stary, ekstremalnym... Nie no, dziękuję bardzo, naprawdę. Tomaszek, bardzo dziękuję ci. Gorące pozdrowienia dla ciebie, MW. Cała muzyka na full, Macieju, i moc buziole dla DMC Maniaków. I dla mojego jedynego, Jacentego, Magda. Emilka, dobry wieczór. Buziole dla Dylusia, Rafiego, mojej siostry Asi, Pawła. Emila też z Rotenburga.
1: W dniu dzisiejszym.
0: Emilka Wałbrzy. To nasi szykują się do wyjścia na drugą połowę.

Macieju, mam prośbę też, nie zakłócaj audycji. Święto narodowe. Audycja, a nie piłka nożna. No pewnie nie wszyscy tak sądzą. Neuro. Jak zawsze z wami melduje się rybka, która płynie na falach DMC. Kasperek, czekam na ciebie w akwarium. Pozdro Szczupiego. Ruszyli. Druga połowa. Bośnia Hercegowina. Biało-czerwoni. Pozdrawiam dla Krzysia, Jaśka, Jacka, Józka z Kłaczkowskiej. Trzymajcie się, panowie. Przemków. Uściski, pozdrowy dla całego teamu. Ja dziękuję. W szczególności dla sympatycznych, kosmicznych audycji. Niech się czują pozdrowione. Iłowa. El Maciej. Maciejku, niech moc będzie z tobą. A ty masz noc i noc. Moc i tak w nogach taką, że... Cały agregat byś zapełnił mocą. Podglądam teraz, jak tam naszym idzie. No, coś tam się dzieje. Dobry wieczór. Kamil ze Skokowej mówi wszystkim. Mówi wszystkim. Brenno z Górskiego pozdrawia Gold Up i resztę świata. Adam. Macieju, po prostu mecz się rozpoczął, zakończył, wystarczy. No dobra. Ale się jesteście zginali.

No i jak wspominałem, dzisiaj postaram się porozmawiać z Pawłem Bobrowskim, prezesem SDJL, o DJ Ingu. Jak ta dzisiejsza profesja ma się? Czy dobrze, czy nie? Porozmawiam o walidacjach. Niewiele nam to zajmie czasu, ale kilka cennych informacji, ci co chcą, to na pewno wyciągną. Dobry wieczór. W życiu mamy dużo polityki. Za mało ludzie słuchają muzyki. Zwłaszcza DMC. Pozdrawiam. No pięknie, tylko podpisz się. Gudens, dobry wieczór. Sprzedam Opla, napisano. Kto chciałby kupić muzycznego Opla, to do Gudka na czacie. Ten z koroną na głowie. Sam sobie ją przyznał.

To mam weekend i to dwa dni. Imieniny, sobota, niedziela, najlepszego dla wszystkich. Damian. Wojtek z Krakowa pyta, czy zagramy cokolwiek ze skuterka? Skąd? Skąd brać takie rzeczy? Chłopie, nie ma.

jest, no. Kapelusz wreszcie się odezwał, słuchajcie. Obejrzał pierwszą połowę meczu i napiszemy coś. Dziękuję za super spotkanie w Retropolis. Sylwia i Czerwony. Dobrego. Fajnie, że jesteś. Marcin z Bolesławca, dobry wieczór, dziękuję maniacy. Full power w garażu. Ola, bardzo dziękuję za Retropolis. Do zobaczenia, Oleńka. Miśka najlepszego dla Artura, który wie, jak poprawić mi humor. Buziole, twoja Halina.

0: Wolnym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
1: Kilka taktów teraz, no. Uwaga. Teraz XLC, Universe of Love. Ważną stronę.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Let's go. DMC. 50 najbardziej

0: na pani drodze dzisiaj uskuteczniamy tak naprawdę przy muzyce o sporcie w dalszym ciągu 0-0. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Trzymamy kciuki, no i pragniemy bardzo mocno, aby zajęli nasi kopacze miejsce siatkarzy. Czy tak będzie? Okaże się już niebawem. 23:10, tu Muzyczne Radio, uwaga, i lada gratka dla wszystkich tych, którzy kochają dobrą muzykę.
1: DMC Muzycznym Radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
0: No zawsze bardzo mocno kładziemy nacisk na dobry napęd w każdy piątek i tak już od wielu, wielu, wielu lat, moi drodzy. Teraz dzisiaj obiecałem wam chwilkę temu, że będziemy dzisiaj wspominać o DJingu. Że DJing to nie tylko muzyka, to też DJowanie to dobry słuch, umiejętność łączenia, nie wiem, dwóch, trzech czasami utworów. Za profesjonalnym, słuchajcie, takim DJem, mini DJem, pamiętajcie, że zawsze powinien stać jakiś warsztat, prawda? Wiedza, doświadczenie, umiejętność pracy z publicznością. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać przez chwilę z prezesem SDJL, Pawełem Bobrowskim. Pawełku, witam serdecznie. Przepraszam, że tak późno. Halo, halo, jesteś
2: cześć,
0: z nami?
2: Marku, witam cię. Ja też skończyłem ostatnią audycję godzinę temu, więc też jestem na nogach.
0: Bardzo dobrze cię słychać i dzięki, że jesteś o tej późnej porze jeszcze czynny. Słuchaj, no, porozmawiamy chwilkę o tym, co się dzieje dzisiaj na rynku DJ-skim. Porozmawiamy o tym, czym jest walidacja DJ-ska, czym są, bo ludzie tutaj różnie rozumieją, że to jakieś pozwolenia i tak dalej. A w tym wszystkim tak naprawdę

0: to zrobić, więc pomyślałem sobie, że zacznę od założenia stacji radiowej, internetowej. Założyłem stację, która nazywała się DJ Arena. I przez 2 lata zapraszałem do siebie czołowych DJ-ów, którzy po pierwsze grali sety, ale po drugie, co najważniejsze, rozmawialiśmy sobie na antenie o tym, jak wygląda rynek, co trzeba zmienić, czy w ogóle warto coś zmieniać. I przez 2 lata miałem tak dużą wiedzę na temat tego, co dzieje się w tej chwili na rynku, że postanowiłem założyć stowarzyszenie, bo przez swoje jakieś znajomości, jakieś pomysły, układy i tak dalej, pomyślałem, że jestem w stanie zrobić dużo dobrego dla naszego środowiska, a przynajmniej dla osób, które takiej pomocy potrzebują. Mhm. Założyliśmy stowarzyszenie DJ-ów licencjonowanych, czyli SDJL. I mój kolega, który pracuje w SPAW-ie, powiedział mi, wiesz co, ty wyślij maila na ogólny mail, który jest podany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I ja to zrobiłem, ale nie przypuszczałem, że po miesiącu ktoś się do mnie odezwie. I rzeczywiście odezwali się przedstawiciele ministerstwa, odpowiedzieli na mój list, w którym było zapytanie, czy zawód DJ-a możemy zaliczyć do zawodów artystycznych, bo bardziej o to mi chodziło niż o to, o czym będziemy teraz rozmawiać. Mm,
1: bo mówię się, do tej pory to była profesja, prawda?
0: Proszę?
1: To była profesja po prostu, takie hobby, no nazwijmy to.
0: Dokładnie, to było takie hobby. Mnie zależało na tym, żeby jednak wprowadzić to do zawodów artystycznych, tak jak na przykład jest prowadzony zawód dziennikarza. Mm-hmm. I okazuje się, że bardzo szybko, bo po miesiącu otrzymałem telefon z ministerstwa, w którym zaproszono mnie na rozmowę i powiedziano wprost, jest to możliwe, ponieważ wszystkie symptomy przemawiają za tym, że DJ jest osobą, która wykonuje zawód artystyczny, ale przecież DJ-e w Polsce nie mają ani przedstawicielstwa swojego, ani nie mają żadnego dokumentu zawodowego, który poświadcza, że rzeczywiście taka grupa DJ-ska w Polsce jest. Mhm. I wysłali nas do Instytutu Badań Edukacyjnych, żebyśmy opisali ten zawód i stworzyli własną walidację, czyli tak naprawdę porównanie do wzorca, opisanego wzorca przez wybranych disc jockeyów, tak jak jest, no nie wiem, wzór metra w Sewr, prawda? Porównujemy swoje umiejętności do umiejętności, które powinien każdy zawodowiec miał. To nie jest nic nowego, to są po prostu te same wartości, te same czynności, które wykonuje każdy DJ tak naprawdę grający już parę lat, DJ profesjonalny.
1: Ale zauważ, i piekarze, i różni ci, którzy są w cechu rzemiosł, też przechodzą, prawda, takie egzaminy?
0: Dokładnie, dokładnie tak. To właśnie o to chodzi, że kiedyś był cech rzemiosł, teraz nie ma. Natomiast zawód DJ-a, znaczy w ogóle to środowisko DJ-skie jest bardzo nieuczesane. Znaczy, jaki jest, to każdy wie. Natomiast jeżeli instytucja pod tytułem ministerstwo, albo GUS, albo ZUS, ktokolwiek będzie chciał rozmawiać z DJ-ami, to tak naprawdę nie ma przedstawicieli, bo nie mamy dokumentu w tym środowisku, nie mieliśmy dokumentu, który poświadczał, że na przykład ty czy ja należymy do środowiska DJ-skiego i jesteśmy zawodowcami.
1: Ja wielokrotnie w swojej zawodowej karierze miałem pytanie, no tak, dlaczego mamy brać pana, a nie kogoś innego? No i teraz trzeba było udowodnić, że jestem DJ-em z odpowiednim tam jakąś historią i dorobkiem, natomiast czasami garze się różniły i trzeba było powiedzieć dokładnie, opisać wtedy na kilku kartkach, a dzisiaj nie, po prostu pokazujesz walidację i masz święty spokój i dostajesz robotę.
0: Dokładnie tak, wyobraźmy sobie, Maciek, wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład jakaś instytucja chce, może inaczej, firma fonograficzna, bo to jest dobry przykład, wiesz? DJ-e o tym nie wiedzą, że tak naprawdę mogą się zwrócić do firmy fonograficznej, powiedzieć, że są profesjonalistami i otrzymywać nagrania z firm fonograficznych do testowania w klubach. Tyle tylko, że każdy DJ, który taki list wystosuje, otrzyma pytanie, udowodnij mi to, że jesteś DJ-em. Co ty wtedy zrobisz? Będziesz wysyłał linki do swoich imprez? Będziesz wysyłał zdjęcia z imprez, które grałeś? To jest śmieszne i w tym momencie każdy cię odrzuci. Ale jeżeli masz walidację, to otrzymujesz swój numer, który figuruje w ministerstwie, ale również otrzymujesz kod QR, które odnosi cię do Instytutu Badań Edukacyjnych i do ministerstwa, gdzie jest napisane, tak, to jest profesjonalny DJ, poświadczenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Więc w tym momencie każda instytucja, do której pójdziesz, powie, że jesteś DJ-em, pokażesz kod QR, oni sobie zeskanują, mają pewność stuprocentową, że należysz do tego zawodu. Czy to będzie w Europie, czy to będzie poza granicami Polski, czy w Polsce, bo jest to dokument międzynarodowy, który poświadcza, że należysz do zawodowców, do tego środowiska, które w Polsce nazywane jest środowiskiem DJ-skim. Certyfikat PRK6 to jest tak naprawdę wartość licencjatu. W tym momencie jest to jedyny dokument, który tak naprawdę może w instytucjach potwierdzać to, że jesteś DJ-em. Nie ma to nic wspólnego z tymi certyfikatami, które były do tej pory, bo one mówią o zupełnie czym innym. To były certyfikaty rozdawane młodym DJ-om, którzy kończyli kursy.
1: I na zakończenie kursu otrzymywali jakieś tam poświadczenie.
0: Dokładnie tak. To jest przynależność zawodowa. To jest taki dokument zawodowy, który poświadcza, że jesteś w tym środowisku. I w tym momencie, jeżeli będzie nas dużo, będziemy tworzyli coraz większą grupę, będziemy mieli siłę, żeby cokolwiek
1: zmieniać. Jasne, jakaś grupa nacisku, pewnie, że tak, na różne instytucje.
0: Dokładnie tak. Będziemy rozmawiać, już rozmawiamy z organizacjami zbiorowego zarządzania, czyli z AX-em i z PAW-em. Już rozmawiamy z ministerstwem, rozmawiamy z GUS-em. W tym tygodniu mam dostać odpowiedź z ministerstwa na temat wliczenia zawodu DJ-a do zawodów artystycznych. I to wszystko dzięki temu, że mamy proces walidacji i możemy wskazać konkretnie przez legitymację z kodem QR, którzy DJ-e są profesjonalistami. I to nie ma nic wspólnego z załatwianiem imprez, scenami i tak dalej.
1: Jasne,
0: to
1: pewnie,
0: dokładnie
1: że tak.
0: Druga sprawa. My możemy tego w ogóle nie wyjmować z szuflady, ale jeżeli ktoś będzie potrzebował, mamy taką możliwość, żeby w mailu zawrzeć kod QR i to jest potwierdzenie prawdziwości twoich słów, kiedy mówisz, jestem DJ-em.
1: Jasne, że tak. Paweł, jak wygląda walidacja krok po kroku od momentu zgłoszenia DJ-a aż do zakończenia? Żeby no, te wszystkie bajki tam gdzieś uciąć po drodze. Jak to wygląda? Opowiedz.
0: Maciek, to nie jest, zresztą sam wiesz doskonale, jak to wygląda, ale to nie jest nic nowego, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest dokładnie opisanie działań DJ-a, każdego z nas, no DJ-a, który przynajmniej, nie wiem, 5 lat już ma za sobą. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to właściwie jest dokładnie to, co każdy potrafi zrobić w klubie, na weselu, czy też podczas grania eventów. Ale walidacja zaczyna się od tego, że połączamy sprzęt. Niektórzy DJ-e mówią, a po co my mamy połączać sprzęt, konfigurować ze sobą? Przecież my przyjeżdżamy do klubu i tak naprawdę ten sprzęt jest już podłączony. Owszem, tak jest. Ja na przykład grając, w sumie grałem 40 lat, więc powiem ci, że tylko dwa razy musiałem połączyć sprzęt. Zawsze miałem w klubie skonfigurowany sprzęt, ale w tej chwili DJ-e, sam wiesz o tym doskonale, wyjeżdżają na eventy, grają wesela, zabierają ze sobą sprzęt i muszą go podłączyć. Czasami tak bywa, że coś wysiądzie, dostajemy w zamian zupełnie inny sprzęt i w tym momencie już wychodzi ta kompetencja umiejętności podłączenia sprzętu.
1: Albo inne oprogramowanie w sprzęcie.
0: Zgadza się, więc zaczynamy od tego, że kable są wypięte, każdy sobie wpina, nawet do swojego sprzętu, bo jest taka możliwość, żeby każdy na walidację zabrał swój sprzęt, przyjechał i zagrał na swoim sprzęcie, na którym gra na co dzień. Więc po prostu go podłącza, prawda?
1: Jasne. Pierwsza
0: czynność. Kolejnym krokiem jest podłączenie mikrofonu. Nie trzeba do niego mówić, trzeba po prostu zrobić próbę i ustawić go tak, żeby nie było sprzężenia, żeby normalnie można było ten mikrofon używać. Odkładamy go na bok i zaczynamy program. Program składa się z kilku miksów. Trzeba wykonać 5 miksów dobrych, jakichkolwiek tak naprawdę. No wiemy, że mamy kilka takich rodzajów miksów. Może być miks przez mikrofon, może być synchroniczny, może być za pośrednictwem scratchu. Jakkolwiek, ale 5 poprawnych miksów. I tak naprawdę to jest wszystko. Ponieważ walidacja mówi o rzemieślniku, a nie o artyście. My nie określamy, kto jest artystą. My określamy to, czy ktoś potrafi wykonywać te wszystkie ruchy, te wszystkie czynności, które są najbardziej charakterystyczne dla profesjonalnego disc jockeya. Więc poprawność miksowania jest bardzo ważna. Oceniamy również dobór repertuaru, chociaż nie jest to konieczne. To znaczy, jeżeli ktoś źle dobierze repertuar, to punktacja nie świadczy o tym, że nie zda, ale zwracamy na to uwagę i rozmawiamy po prostu z każdą osobą, która walidację przechodzi, na zasadzie, dlaczego wybrała taki kierunek, można było zrobić to, można było zrobić trochę inaczej, żeby było lepiej, w jaki sposób budować materiał, o tym rozmawiamy. Na koniec jest luźna rozmowa na temat, to jest taki egzamin teoretyczny, on też nie wpływa za bardzo na to, czy zdasz go, czy nie, ale rozmowa na temat ochrony praw autorskich, rozmowa na temat BHP, proste rzeczy, o których każdy z nas wie od lat, grając imprezy.
1: Rozumiem. Czy walidacja ma charakter jednorazowy, czy trzeba ją odświeżać, odnawiać?
0: Nie, walidacja jest raz w życiu.
1: Dożywotnio.
0: Dostajemy dokument dożywotnio. Są oczywiście, my mamy kilka ścieżek, bo członkowie stowarzyszenia SDJL, którzy złożyli członkostwo do 2025 roku, mają to opłacone przez stowarzyszenie, pozostali mają cenę już normalną, ale też organizacje, które są z nami związane, czyli DJ Mix Club oraz DJ Union, również mają 50% zniżki.
1: Paweł, jakie najczęściej błędy popełniają DJ-e podczas sprawdzania ich kompetencji, w trakcie tej walidacji?
0: No właśnie te podstawowe, czyli tak naprawdę nieumiejętność złożenia materiału i oczywiście miksowanie, no słabe miksowanie. Do tej pory tak naprawdę już mamy za sobą w tej chwili chyba 4 walidacje. To przez 4 walidacje nie zaliczyła tylko jedna osoba, ale już jesteśmy umówieni na poprawkę, bo wiemy o tym, że to były nerwy. No każdego zżerają nerwy. My natomiast robimy wszystko, żeby każdy, kto przyjeżdża na walidację, czuł się dobrze.
1: No dobrze, czyli praca z mikrofonem, delikatnie podłączenie sprzętu, miksy, to wszystko ma charakter taki bardzo delikatny, aby też nie spłoszyć kursanta, ponieważ no, nerwy czasami robią różne psikusy. Czy początkujący DJ może podejść do walidacji, czy można przyjrzeć się walidacji, jak ona wygląda?
0: No właśnie, widzisz, poruszyłeś bardzo fajny temat, bo od najbliższych walidacji chcemy uruchomić taką możliwość, żeby młodym DJ-om umożliwić obserwację takiej walidacji. Mogą sobie przyjść, no oczywiście nie cała sala, powiedzmy, nie wiem, 5 DJ-ów na każdą walidację będziemy zapraszać, żeby mogli obejrzeć, jak to wygląda, ale to nie jest nic, co może nas zaskoczyć. To jest po prostu fragment imprezy, którą każdy z DJ-ów gra.
1: A powiedz mi, jeśli chodzi o skład takiej walidacji, czyli komisję. Czekaj, mam pytanie od Pawła. Gdzie odbywają się walidacje? W tej chwili mi napisał na Facebooku.
0: Słuchaj, no walidacje odbywają się teraz w Warszawie, ale uruchamiamy już w kilku miejscach w Polsce. Ruszamy z Trójmiastem, ruszamy ze Szczecinem, no i prawdopodobnie z Lesznem.
1: Czyli daleko od Dolnego Śląska. Bardzo dobrze. No to fajnie. Już Paweł się dowiedział.
0: To już wiemy. Jeżeli chodzi o, bo zapytałeś się o komisję walidacyjną.
1: Tak.
0: Ja nie lubię tego słowa komisja, bo to się strasznie źle kojarzy. Są to osoby, które są w stanie stwierdzić, że ktoś, kto przyszedł do nas i jest godny tego, żeby znaleźć się w tym środowisku DJ-skim, żeby otrzymać legitymację zawodową. No ale jeżeli chodzi o ludzi, no chyba bez żadnych zarzutów, to wystarczy spojrzeć na stronę sdjl.pl. Tam jest taka zakładka walidacja oraz komisja walidacyjna i myślę, że każdy z was nie będzie miał żadnych wątpliwości, że są to najlepsze osoby, jakie mogą się trafić w tej chwili przy tego typu działalności.
1: Paweł, a na koniec, co byś powiedział DJ-owi, który zastanawia się, czy warto podejść do walidacji, czy coś zyskam, bo czasami są takie rozterki, niektórzy mają, nie? Bo tutaj jednak trzeba troszeczkę się spiąć, trzeba pojechać, trzeba się przeorganizować, zaplanować ten cały występ, trochę nerwów zjeść po drodze. No właśnie, jak to jest? Warto?
0: Wiesz co, mnie się wydaje, że jeśli ktoś zaczyna swoją drogę z DJingiem i ma 20 parę lat, to on w tym momencie nie myśli o swojej przyszłości. Jeżeli zastanawia się i myśli sobie, no dobra, pogram rok i przestanę, to nie ma sensu, żeby przystępował do takiej walidacji, bo to jest walidacja zawodowa. Czyli jeżeli planujemy grać długo, bądź też już gramy długo, no to przyjdzie taki moment, kiedy będziemy tego dokumentu potrzebowali. Dlatego, że przyjdzie moment, kiedy na przykład będziemy się starali o jakieś dofinansowania, będziemy się starali o jakiekolwiek fundusze europejskie.
1: Potwierdzam, dokładnie tak.
0: Poza tym, no cóż, są tacy, którzy mają już na tyle dużo lat, że myślą o emeryturze i w tym momencie zamiast przysyłać linki, zamiast jakieś listy, jakieś umowy i tak dalej, jeden kod QR wystarczy, żeby udowodnić, że było się przez tyle i tyle lat w zawodzie. My teraz walczymy, żeby to był zawód artystyczny, ale doprowadzimy do tego, że w ogóle będzie to zawód opisany, który będzie miał swoje kody, także nie trzeba będzie kombinować. Więc wszystko idzie w dobrym kierunku, ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy poważnie myślą o zawodzie, a do tego są na tyle, czują się na tyle pewnie za konsoletą, że można ich nazwać DJ-ami. No bo wiesz o tym doskonale, że w tej chwili próg wejścia do DJ-ingu jest bardzo niski, dlatego że można sobie w Biedronce kupić sprzęt do grania, nagrania ściągnąć z internetu i tu w tym momencie możemy mówić, że to jest DJ. No nie jest DJ, to jest po prostu ktoś z Biedronki, a nie profesjonalista. Dlatego ta walidacja jest tylko i wyłącznie dla osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem, a z drugiej strony czują się na tyle pewnie, że wiedzą, że mogą zagrać każdą imprezę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o to też ludzie nas pytają. Czy na przykład do walidacji może podejść ktoś, kto gra wesela? Oczywiście, że tak. Bez względu na to, jaki rodzaj imprezy gracie, to my nie patrzymy na wasze narzędzia. My patrzymy tylko i wyłącznie na skillsy, na umiejętności, które macie. Jeżeli ktoś z was jest technicznie dobry, to bez względu na to, czy jest DJ-em weselnym, czy eventowym, może należeć do tej grupy, która otrzymuje dokument zawodowy.
1: Paweł, gdzie poczytać można więcej na ten temat i gdzie odbędzie się najbliższa walidacja? Masz jakąś datę ustaloną, czy dopiero to się jeszcze...
0: Wiesz, to wszystko jest dostępne na stronie sdjotel.pl, na naszej stronie stowarzyszenia sdjotel.pl, w zakładce walidacja. Tam można sobie poczytać i wszystkie informacje tam są dostępne. Natomiast na naszych profilach społecznościowych sdjotel też można poczytać na temat najbliższych walidacji, bo chyba najbliższa to będzie teraz w Trójmieście, a następnie w Warszawie, ale w tej chwili nie pamiętam, natomiast no, informujemy o tym i na stronie, i na mediach społecznościowych.
1: Paweł Obrowski, prezes SDJL. Dziękuję za rozmowę. Myślę, że rozjaśniło to temat dość mocno. No i też niektórzy zastanawiają się, czy warto, czy ewentualnie przyjrzeć się tematowi i zobaczyć, że to na przyszłość
0: to jest. Maćku, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że, bo tego akurat nie dokończyłem, że właśnie rozmowa z ministerstwem jakby pokazała to, że nie ma z kim rozmawiać w naszym środowisku, ponieważ nie ma tych dokumentów zawodowych i nie ma organizacji, które legalnie będą reprezentować to środowisko. Dlatego też my założyliśmy Stowarzyszenie DJ-ów Licencjonowanych i nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi tak naprawdę większymi stowarzyszeniami i klubami. I okazuje się, że DJ Mix Club oraz DJ Union są razem z nami i tworzymy już naprawdę bardzo mocne środowisko, które już jest w stanie bardzo dużo zmienić, mając właśnie w ręku teraz te dokumenty, o które ministerstwo i każda instytucja pytała. Wy nie macie swojego dokumentu. Teraz już mamy i możemy rozmawiać właściwie z każdą instytucją. Te dokumenty przydadzą się w przyszłości. Mniej teraz, ale na pewno w przyszłości.
1: Paweł, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki w takim razie i do zobaczenia. Dziękuję.

No tak mi się wydaje, że nie tak miało wyglądać to, moi drodzy. No biliśmy w pewnym sensie głową w mur. No i co? No i nic z tego nie wyniknęło. Zero, zero. Sporo zmarnowanych okazji. Mogło to wyglądać inaczej. Ale cóż, to jest piłka.

0: Amerykanie was budzą cały czas, żeby było jasne. To nie jest tak. Tu nie ma nic przypadkowego.
1: Serdecznie pozdrowienia dla...

0: Grzesiu, nagrałeś nam się, ale niestety jakoś tak słaba, że nie da rady. No.
1: Cześć, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich DMC Majaków, Bronek Jabor. Podpisuj listy obecności. Najlepszego.

para późna, bo jedno z nie pytajcie, która godzina, pytajcie, ile jeszcze dobrej muzyki przed nami. To jest teraz ważne. A ja wam powiem tak, wystarczająco dużo, żeby ten wieczór zrobił się naprawdę interesujący. Zostawajcie z nami, DMC Maniakami.

To jest moc, to jest energia, to jest 1448 wydanie listy DMC. Jestem z wami, teraz rano grzyby, później ryby. Bartek z Godzieszowa. Ten to ma poukładane wszystko. No, no. Gorący uścisk, niech i niech. Biorą jak najbardziej. Podzwonka dla nocnej zmiany. B. PTC Rokita, Damian. Macieju, reaktory rozgrzane do czerwoności hulają na pełnej mocy. Pozdrowienka dla czata. Zapraszamy. A uścichy dla Grysika, Adama i Darii. Łukasz ze Skokowej.

Maciej, uściskaj faceta, najlepszego kucharza na Malcie. I zmotoryzowanych, którzy słuchają DMC, Piona. Patryk. Dobry wieczór. Jestem od 20.18. Pozdrawiam całą załogę. Kobra, Lubin. Nowy Jaroszowie, Kuba. Kobra szalał. Szalał. Mał barierek mnie. Nie starmosił. Pozdrowy na wszystkich. Za chwilę się widzimy. Pozdrawianka dla Darka, Nawrotków, ambasadora Martiniego, Marcina z żoną z Żar, Anię z Jawora, Sister Dorotę i wszystkich dobrych ludków na kuli ziemskiej. Grzesiu z Groznicy. Po długiej przerwie wielki pozdro z warsztatu u Seby i dla przyjaciół Skrzydliny, najlepszego, Sebastian. Od Jarka z Lubina macie wszyscy uściski. Jeszcze Kwachu, rzutem na taśmę z elektrowni. Nocunia z Sylwicem i Sebastianem, dziadkiem. Pozdrów elektrownianych, Nockowiczów, to dla was coś takiego, że wam się oczko otworzyły, panowie. Nie śpać. No przynajmniej do tej trzeciej z muzycznym radiem. Z DMC. Za chwileczkę lista. I Facebook check.

Dominika ściska wszystkich. Dziękuję za piękną animację. Jedziemy w dobrych rytmach. Degustator Tom. Błażej, pozdrowy. Do nowego miasteczka z ulicy Chopina. Dobrego dla wszystkich.

0: jazzowych nagrań w kraju.
1: Zapraszam i polecam gorąco czata DMC. Spotkajmy się tam 8 minut po 23, a w głośnikach uderzę basem. Dimitri Vegas, Like Mike.

0: Pewnie większość z was teraz się zastanawia. Jedynka piękna, nie? Tyle, że to nie jest jedynka. To jest numer dwa. 1448 wydanie listy DMC. Czas na...
1: Numer jeden. Listy

0: radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
1: Nie ma to tamto. Najlepszy napęd w muzycznym radiu. W każdy piątek DMC. Prodigy na miejscu pierwszym. Gratuluję tym, którzy chcieli bardzo i wyciągnęli ten numer na pozycję numer jeden. A non-stop się nie kończy. Armin teraz zaprzęgany jest do pracy. A ja dziękuję wam za dziś i zapraszam w niedzielę po 18. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
3: Best. Best. Best. Best. Best. And progressive.